jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

go. It ain't no country club either.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: 10 września mamy dzisiaj, ten dzień to czwartek, punktualnie 6. Zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy w Sokolnikach Suchych. Kierowcy zapłacą więcej, ropa przebiła 100 dolarów za baryłkę. Zaczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy, dziś gramy z Portugalią. Prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty oraz ślady kryminalistyczne. W wypadku pociągu Intercity z ciężarówką jedna osoba zmarła, a cztery są w stanie ciężkim. Kierowca ciężarówki i maszynista również pozostają w stanie ciężkim. Siła zderzenia była tak duża, że lokomotywa przewróciła się na bok. Wagony wykoleiły się, a z ciężarówki pozostały w zasadzie resztki kabiny.
4: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
3: Mówi naszemu reporterowi jeden z mieszkańców. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy leciał do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
3: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dzisiaj z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
3: Początek dzisiejszego meczu Polska-Portugalia o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: O poranku jeszcze bez większych utrudnień podczas jazdy po regionie karkonoskim, jak i samej Jeleniej Górze. W związku z trwającym remontem mostu, który łączy Nadbrzeżną i Chłopską w gminie Janowice Wielkie, w tym rejonie trzeba spodziewać się uciążliwości. Chłopska jest zamknięta dla samochodów ciężarowych, przejazd możliwy jest natomiast dla osobówek.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 17 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 6. Bez deszczu upłynie nam czas do wieczora w Jeleniej Górze i w regionie karkonoskim, ale rosnące ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr wieje silniej, zwolni dopiero pod wieczór, bez opadów też w nocy i jutro w ciągu dnia. Wtedy 19 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 nastanie dzień dzisiejszy, czyli będziemy świętować Dzień Polskiego Piłkarza.
3: Po 6 też, jak bardzo przepraszamy, Donald Trump, zmienimy nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek i innych przybytków. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak. W czwarty dzień nic nam się nie chce. Ale, no kochani, nabieramy prędkości. Dokładnie tak jak ta piosenka. Eruption. 4 po 6.

0: końca świata i o jeden dzień dłużej ten głos i ta gitara będzie mieć miejsce na antenie radia Złote Przeboje. Chris Ria budzi nas w czwartek o poranku, 6:11 na zegarach. 10 dzień września dzisiaj. I co tam ciekawego w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Natomiast 33 lata temu telewizja Fox wyemitowała pierwszy odcinek serialu z Archiwum X.
2: Ulala. No, z nami poranek nie będzie jednak straszny, możemy obiecać. Możecie nam zaufać, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się nisko, uśmiechamy szeroko, szczerze i pogodniej. I zaczynamy apel poranny. Kto żyw, ten dzwoni z meldunkiem 2244430. No to czekamy na wasze śmiałe, odważne głosy donośne i gramy. Sheryl Cole, jest 11, no już prawie 12 minut po 6:00.

0: Angel, jeden z prowadzących poranek waszych, był na tym słynnym koncercie Pet Shop Boys w Polsce i w studiu Radia Złote Przeboje na zaszczytnym miejscu mam ten bilet z tego koncertu i gdy mi smutno, gdy mi źle, to ściskam w ręku ten bilet pamiątkowy, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Tak, i myślę, tak, żeby nie zlicytować ten bilet może.
1: No, póki jeszcze widać tam cokolwiek, bo już strasznie wypalcowanym, musimy państwu powiedzieć. A zagramy, no po królewsku zagramy już za chwilę po to, żeby ten czwartek jakoś napędzić, rozpędzić i uśmiechnąć w kierunku piątku. I Want It All i grupa Queen za kilka chwil. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: biegu. Idealnie na poranek Natalia Kukulska nas budzi w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.31 na zegarach, czwartek, 10 września w kalendarzu. A my sprawdzamy, czy nie śpicie tak jak wasi poranni prowadzący. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: W związku z tym, że mamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza, życzę wam zdrówka i jeszcze raz zdrówka i reprezentacji godnej naszego kochanego kraju. Wstawać, kochani, wstawać, ojczyzna wzywa, trzeba PKB wyrabiać. Hello! Hejka.
2: Jak to mówią na boisku, wstawać, nie udawać.
3: Gdyż niestety tylko piłkarzom płacą za udawanie. Proszę państwa, 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla tych, którzy uczciwie zaspali na nasz apel poranny. A to jest Madonna i kawałek, który poderwie nawet Neymara z Murawy, La Isla Bonita. 2 minuty po 6:30.

0: Pamiętacie scenę z filmu Bruce Wszechmogący, kiedy Jim Carrey wchodzi na miasto właśnie takim sprężystym krokiem przy tym przeboju The Power, Snap. Możemy go naśladować dzisiaj o poranku i sobie właśnie zaśpiewać Mam Powera i ruszyć w ten czwartek na pełnej petarcie.
1: No właśnie, a pamiętacie scenę z filmu To Właśnie Miłość, kiedy premier Wielkiej Brytanii dumny z siebie tańczy na schodach? No to zagramy kawałek Jump, do którego ten taniec się odbył. I to nastąpi już za kilka chwil. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
4: Hej, już jesteśmy.
3: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy.
7: Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
14: Kawka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
16: Polecam. Cezary Pazura.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Czy to o poranku, czy późnym popołudniem, nogę z gazu przyjdzie nam zdjąć w związku z pracami na franciszkańskiej w Szklarskiej Porębie. Podobnie w Kowarach, na Dworcowej czy w Karpaczu na Konstytucji 3 maja. Na mapie utrudnień jest też Jelenia Góra, tutaj mam na myśli okolice Karłowicza. Warto zatem brać te utrudnienia pod uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Ostatnio już chyba nikogo nie dziwi, że każdy dzień przynosi jakieś zmiany na mapie świata, na globusie. Głównie te zmiany są za sprawą Donalda Trumpa. Jezioro Ameryka zamiast Ontario, Zatoka Meksykańska, Amerykańska zamiast Meksykańskiej, właśnie z przyzwyczajenia. Gdybyście jak Donald Trump właśnie mogli zmienić dowolnie nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek, to co byście zmienili?
2: A można dzielnic?
1: Można.
2: No to ja proponuję warszawski Wilanów na Beverly Hills.
3: O, dobra. Ja uważam, że Mielno powinniśmy zamienić na Miami.
1: Też ładnie.
4: Ładnie. A może Suwałki zmieńmy na Rovaniemi albo na Alaskę?
2: Aha, no co? Bo to biegun zimna.
4: Tak, dobre. 22, 4, 4 i 3, 0. Gdybyście mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 22, 4, 4 i 3, 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy telefonicznie albo mailowo. Za najbardziej pomysłowe głosy wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 48 lat temu ten przebój wygrał Eurowizję. Brotherhood of Man budzi nas w czwartkowy poranek. Niespełna 5 minut zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Rząd reaguje na wczorajszą tragedię na torach na Mazowszu. Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy może grozić utrata prawa jazdy. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia wiśniowskie.

0: i kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: 10 września mamy i to jest czwartek, jest siódma. Zapraszamy jak zawsze o pełnej na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: W związku z atakami Rosji na Ukrainę RCB ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rząd chce zaostrzyć drogowe przepisy po katastrofie w Sokolnikach Suchych. Kredytobiorcy bez podwyżek rat, przynajmniej na razie. Osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego dostały SMS-owy alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. O poranku Polska poderwała też myśliwce. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, stracą na 3 miesiące prawo jazdy. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na wczorajszą katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Gwóźdź, z prokuratury w Radomiu.
4: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
3: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem Trumpa Putin chce zawrzeć układ. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić. Dlatego kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
3: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach. Na razie stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport. 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona pokonała gładko Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barcy Ferran Torres. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messi na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, a Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS.
6: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Coraz więcej samochodów wyjeżdża na ulicę regionu Karkonoskiego. Do 24 października na batalion w Chłopskich w Szklarskiej Porębie będą prowadzone prace w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Postępują one etapami w kierunku krzyżówki z Sudecką, a na czas prac przygotowana została droga tymczasowa.
6: Pogoda w Jeleniej Górze.
8: Nie więcej niż 17 stopni dziś na termometrach w Jeleniej Górze w ciągu dnia, w nocy do plus 6. Bez deszczu upłynie nam czas do wieczora w regionie karkonoskim, ale rosnące ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr wieje nieco silniej, zwolni w drugiej części dnia. Bez deszczu czas upłynie też w nocy i jutro. Jutro na termometrach w Jeleniej maksymalnie 19 stopni. To w dzień, bo w nocy do 9.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej będziemy uprawiać tramping i od razu uspokajamy. Skojarzenie z pomarańczową cerą jest jak najbardziej słuszne.
9: Po siódmej zajmiemy się też wspomnieniami ślimaka, a teraz prosimy się nie ślimaczyć, tylko czym prędzej zacząć dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Pręciutko, pręciutko, pręciutko. Tak jak w tempie tego przeboju. Let's get loud, Jennifer Lopez. 5 po 7.

0: Mam globusa. Mam globusa. Prezydent Donald Trump co chwilę to odkrywa, proszę państwa. I co chwilę rzeczony amerykański prezydent wpada na pomysł, żeby zmienić nazwę stanu, kraju, jeziora, góry itp. itd.
1: No ostatnio zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka i chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka.
2: Tak, podobno też przymierza się do zmiany nazwy stanu Alabama na I don't like Obama, czyli nie lubię Obamy. Znaczy brzmi jak żart, ale kto wie, kto brzmi jak żart, to? Ale możliwe
0: to
2: jest.
0: Prawda,
2: gdybyście
0: prawda.
2: Mieli moc Trumpa zmieniania nazw na mapie, to co byście zmienili? 22, 4, 4 i 3, 0. Zapraszamy, to jest temat poranka, a teraz gra nam Phil Collins w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 7.

0: La bagietka, le croissant, la kawusia. Skoro tu France się dobraliśmy z Maggie Reilly i Mike'em Oldfieldem, no to serwujmy sobie francuską lapachówkę na śniadanie. Tu Radio Złote Przyboje na dzień dobry. Jest czwartek, jest dobrze, jest 19 po siódmej.
1: Dzień dobry, thank you, bonjour. Tego lata zabraliśmy was na kilka niezapomnianych koncertów Beaty Kozidrak. Za chwilę sobie powspominamy te miłe chwile, bo Beata będzie śpiewać Co mi panie dasz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Ślimak, pokaż rogi. Chcielibyśmy powiedzieć, ale powiemy tak. Ślimak, ślimak, pokaż wspomnienia.
1: Niesamowite doniesienia ze świata nauki. Słuchajcie, naukowcom udało się wymazać wspomnienia ślimaka.
2: Szok.
1: I są przekonani, że to samo zadziała w przypadku ludzi.
2: A teraz najlepsze. Jak naukowcy sprawdzili, że ślimak niczego nie pamięta? Zapytali go, pamiętasz coś? I nic nie odpowiedział. By the rivers of Babylon. Teraz jeden z przebojów Bonnie M. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, ten dzień to czwartek. Pogoda lekko tąpnęła, ale my się uśmiechamy do was. Mimo to, od samego rana. Za 28:08.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
13: Czy to w godzinach szczytu, czy poza nimi, warto pamiętać o pracach drogowych, które utrudniają co nieco poruszanie się samochodem. Tak jest chociażby w Jeleniej Górze, na Wolności, podobnie jeśli mowa o Lwóweckiej. Policja apeluje o przepisową jazdę, natomiast pieszym przypomina o noszeniu odblasków, które zdecydowanie poprawiają nasze bezpieczeństwo.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat.
1: Bardzo aktualny. Bardzo aktualny mamy temat. Gdybyście tak jak Donald Trump mogli zmieniać dowolne nazwy krajów, miast, gór, jezior i rzek, to co byście zmienili? O to właśnie pytamy od rana.
2: Na adres poranek@złoteprzeboje.pl Magda napisała: morze martwe mogłoby być morze na L4.
1: Ładne.
2: A przylądek dobrej nadziei mógłby być przylądkiem ostrożnego optymizmu.
1: Podoba się. Piękne, piękne, tak. A teraz głosy telefoniczne 22 44 i 30.
3: Zmieniłbym nazwę Stany Zjednoczone Ameryki na Stany Świadomości Trumpa.
4: Proponuję zmienić nazwę tej miejscowości, w której Trump ma swoje siedlisko, na Trampolina.
5: To ja bym zamienił Piaseczno na Piaseczusets, a Łomianki na Wyoming.
6: No, uważam, że trzeba zmienić nazwę Chicago na New Poland.
7: Oczywiście zmieniłabym nazwę Zakopane na Emiraty Zakopiańskie.
1: Emiraty Zakopiańskie, podoba nam się. Gdybyście mieli moc Trumpa, żeby pomajstrować przy globusie, to co byście zmienili? 22 44 i 30 i mailowo poranek@złoteprzeboje.pl za najbardziej pomysłowe głosy. Komuś z was obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
11: 10 września w kalendarzu i to jest czwartek, na zegarach 8, a w radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Iwona Barańska.
12: Alarm przy granicy z Polską. Ukraina ostrzega przed rosyjskimi dronami. Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych maszyniści szykują protest. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Władze Ukrainy ogłosiły dziś rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju.

0: kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało też Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia otrzymała część mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po wczorajszym wypadku pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest. Szczegóły dotyczące jego formy podamy po 9:00, mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek.
1: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
0: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, pasażerowie powinni jutro spodziewać się sporych opóźnień pociągów. W wyniku wczorajszej katastrofy zginęła jedna osoba, to pasażerka pociągu. 4 są w stanie ciężkim. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Elektronicznie, za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank.
3: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Mówi Małgorzata Korba z ZUS-u. Wnioski można składać do końca listopada. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia. Polacy są zdecydowanymi faworytami. Początek meczu o 15:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Pierwszy etap rozbudowy oświetlenia złotoryjskiej strefy przemysłowej. Za nami energooszczędne LEDy zwiększają bezpieczeństwo pracowników, pieszych i kierowców. Powstało też dodatkowe przejście dla pieszych. Sukcesywnie doświetlane są kolejne punkty na mapie Złotoryi, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo poruszania się.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Bez deszczu upłynie nam czas do wieczora w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze, ale rosnące ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr wieje silniej, zwolni po południu, bez deszczu, czas upłynie też w nocy, nie ma w planach opadów także jutro. Dziś 17 stopni w ciągu dnia w Jeleniej, w nocy do 6, jutro niewiele cieplej, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
7: Dzień dobry! Po 8:00 zaprosimy na szpitalne śniadanie i teraz szok, gdyż nie nabierzemy od tego jadło wstrętu.
8: Po 8:00 zajmiemy się też naszą masą mięśniową i będziemy ją rzeźbić bez końca, zawsze i na zawsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Ace of Base. 4:00 po 8:00.

0: śniadanie do łóżka. Ktoś zamawiał śniadanie do łóżka. Proszę państwa, niemałe poruszenie w sieci wywołało zdjęcie śniadania serwowanego mamom. I teraz uwaga, w szpitalu w Wysokiem Mazowieckim. Posłuchajcie tylko.
1: Śniadanie regeneracyjne dla świeżo upieczonych mam, no naprawdę robi wrażenie. A internet zastanawia się, czy to nie AI, albo może fotomontaż.
2: No rzeczywiście, bo są warzywa, są owoce, są kruasanty, coś na wytrawnie, coś na słodko, na leśniczki. Oj. Przypominamy, jak rodzić to w Wysokiem Mazowieckim, śniadanie na wysokim poziomie. Nazwa zobowiązuje. A teraz u nas Złoty Przebój na wysokim poziomie. Fleetwood Mac, Seven Wonders w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: A mielibyście ochotę dać się zrickrollować najbliżej piątku, tym większa ochota na coś takiego, prawda? Zamiast zajmować się poważnymi rzeczami, robotą, to człowiekowi w głowie tylko imprezy przy takich właśnie dźwiękach. Never Gonna Give You Up, jeden z najbardziej imprezowych hymnów lat 80. za nami. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 18 po 8.
1: A za chwilę zza Bałtyk do Szwecji, na Szweda, ruszy z głośnika i zagra na zespół nas. Army of Lovers Crucified w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Gdybyście tak jak Donald Trump mogli bezkarnie majstrować przy globusie i zmieniać nazwy krajów, miast, gór, jezior, rzek, to co byście zmienili? Przez cały poranek zgłaszaliście mnóstwo zabawnych pomysłów. Podsumujmy.
2: Panie, od wczoraj już wiadomo, że w zachodniopomorskim jest miejscowość, która nazywa się Trzcińsko-Zdrój, ale mieszkańcy od dawna już nazywają to miejscowość San Francisco.
3: Proponuję zmienić nazwę tej miejscowości, w której Trump ma swoje siedlisko, na Trampolina.
2: Czy miejscowość w Lubuskim, w którym jest posąg Jezusa, to nie Rio de Janeiro?
4: Oczywiście zmieniłabym nazwę Zakopane na Emiraty Zakopiańskie.
5: Emiraty Zakopiańskie. Piękne. Słuchajcie, pomarańczową kawę to nie pomyłka. Pomarańczową kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni pomysł. Bardzo dziękujemy za mnóstwo waszych pomysłowych propozycji. A jutro?
1: Tak, jutro pewnie sami słyszeliście jak nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu. I my się właśnie zastanowimy jutro, co mówią te nasze organizmy.
5: Oj.

0: gitarzystka, między innymi gitarzystka z Żywiecczyzny, Monika Brodka, wystąpiła w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i od razu czuć, że robi się jakoś tak lekko, prawda? Czwarty dzień nam się nie chciało, ale idziemy w kierunku piątku i tego się trzymamy. Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Duże marki, gigantów, za chwilę mamy dla was zespół Lady Punk, zespół Depeche Mode, a wcześniej sprawdzimy, czy i gdzie się korkuje i czy bez problemów dojedziecie do pracy na 9.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
12: Ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Włączamy niskie ceny.
23: Dużo dobrze.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
22: Trwają prace w związku z progami zwalniającymi. Mają one przyczynić się do uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach, bo o nich mowa. Pojawiły się też nowe znaki, mamy ograniczenie prędkości i w tym rejonie zwalniamy do 30 km na godzinę.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Koniec, koniec, dosyć tego dobrego, kochani. Co? Wakacje się skończyły. Koniec, mówię, wakacje się skończyły. Popuszczanie pasa się skończyło. All inclusive, golfy w Mielnie i inne przyjemności. I co? I Polacy wracają na siłownię.
1: No ale niestety, prawda na temat budowania masy mięśniowej jest taka, że jak już zbudujesz mięśnie, to musisz je ćwiczyć do końca życia, bo inaczej sflaczeją.
2: To te mięśnie są wredne. Tłuszcz nigdy by nam tego nie zrobił. To zagrajmy coś do porannej gimnastyki, co wy na to? I raz, i dwa, i raz, i dwa. Taylor Dane w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. I raz, i dwa. Za 8:09.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Reklama.
8: Mamy dzisiaj 10 września, to jest czwartek, jest punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Utrudnienia po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych potrwają jeszcze kilka dni. Trump obiecuje Amerykanom $5000. Warunek? Wygrana Republikanów. Już wkrótce premiera filmu Mniej Obcy o młodości Jana Borysewicza i narodzinach Lady Punk. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Naprawianie torów i trakcji potrwa jednak jeszcze kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. Mieszkańcy mówią, że to nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu.
10: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie,

0: żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
1: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
2: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
3: W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim. Rząd zapowiada pilne zaostrzenie przepisów. Za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle kierowca ma z miejsca tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
4: Wróciłem akurat z Włoch, bo tam trochę więcej. Tam 2 euro 21 cent.
5: No to tu tanio przy tym.
4: No nie jest tanio, ale
5: znośnie.
4: Ale znośnie.
6: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
5: Co pan wtedy zrobi?
6: Będę płakał. Ale tankował.
3: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Donald Trump obiecuje Amerykanom po $5000. Prezydent USA zapowiedział wypłatę takiej kwoty każdemu dorosłemu obywatelowi, jeśli republikanie utrzymają większość w Kongresie po listopadowych wyborach. Trump nazwał to dywidendą Trumpa. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa, jest już pierwszy zwiastun filmu Mniej obcy.
7: Jak się nudzę albo jestem wkurzony, liczę do 5 i przy 5 zawsze coś się dzieje.
8: Raz, dwa, trzy, cztery,
3: to nie jest dokument ani pełna biografia. Fabuła filmu skupia się na młodości gitarzysty i na rodzinach zespołu Lady Punk. Premiera filmu 7 października.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Stanie się tak, bo Kazaszka awansowała do półfinału US Open. Pokonała Chinkę Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i ostatecznie pokonała Mirę Andrijewą. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Ochłodziło się. Dzisiaj na termometrach od 18 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 19 w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, do 21 w Krakowie. Na wschodzie jeszcze może być pochmurno i deszczowo, ale w drugiej części dnia rozpogodzi się.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: No, to już czwarty raz w tym tygodniu. Jak nic nam się nie chce, to znaczy, że to już ostatni raz w tym tygodniu?
12: Ostatni raz, tak, bo za nami ostatnia bolesna pobudka w drodze do piątku. No i ostatnie poranne ojojanie. No już, nie, no dobrze, nie, dobrze, nie. Dobrze, wystarczy, teraz będzie lepiej, tylko lepiej i jeszcze lepiej. Michael Jackson, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Gramy teraz Bidet, 4 minuty po 9 w czwartek.

0: Urszula na nowy 2027 rok. Urszula planuje szafirową trasę koncertową z okazji 45 lat na scenie, ale żeby nie było, Urszula im starsza, tym ostrzejsza. Ostatnio słucha nawet heavy metaliku. Sama nam się przyznała osobiście, tak się
1: no
0: mówi,
1: tak?
0: Nie?
1: Heavy metaliku? No tak. Heavy metaliku, tak, no tak, heavy metaliku, tak. Ja, na tyliś. 12 minut po godzinie 9. Czy wyjdziesz za mnie? To nie było do kolegi prowadzącego, to było podobno pierwsze zdanie, które wypowiedział Dave Stewart do Annie Lennox, proszę państwa. Odpowiedziała, że nie i tak zostali najsłynniejszym duetem na świecie, tak to było. No to Love is the Stranger zagrają w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Posłuchajcie, zróbcie głośniej, bądźcie blisko.

0: tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę, 12 września, przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: podczas tegorocznych odwiedzin w Polsce Robbie Williams na koncercie przyznał, że w latach 90. miał bliskie kontakty trzeciego stopnia z polskim fanem, który niestety od tamtego czasu się zestarzał i urosła mu broda, ale miłe wspomnienia pozostały. Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9.31 na zegarach.
1: No a przed nami grupa Fun Factory, czyli fabryka wszystkiego najlepszego, gdyż to już czwartek i no prawie weekend, już pachnie pięknie i imprezowo pachnie przede wszystkim, ale tu musimy dodać, że ponieważ to jest zespół niemiecki, to gwoli ścisłości muzycy powinni się nazywać Spielfabrik. No ale jak zwał, tak zwał, po prostu brzmi świetnie. Gramy!

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

0: Medium.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: To była grupa Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy. No właściwie to już nie poranek. Czujemy się oczywiście po tym kawałku młodsi i w związku z tym chcemy powiedzieć, że trzy boysy oraz jedna girlsa się teraz będą żegnać z wami.
1: Everybody z poranka. Iwona Barańska, Everybody. Piotr Jaworski, dzięki. Piotr Jakin, Tomek Wodzińcz. Dziękujemy. A przy mikrofonie witamy teraz Gosię Kościelniak.
2: Jedna girl, ale za to ze mną Kylie Minogue i Jason Donovan na moje przywitanie z wami. Jakże słodko.

Specjalnie dla Ciebie, specjalnie dla Was, Kylie i Jason w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10. O 10 najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Prognoza pogody, a potem już wejdziemy sobie absolutnie pewnym krokiem w przedpołudnie czwartkowe.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
3: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Jeleniej Góry.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 1,5 mln zł stracili pokrzywdzeni, którzy dali się namówić na rzekomo zyskowne inwestycje w waluty, akcje i surowce energetyczne. Czytamy w portalu NJ24.pl szczegółowo opisującym temat. Beata Korzeniowska.
6: Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska, śledztwo prowadzone jest przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń do oszustw dochodziło w lipcu tego roku w Bolesławcu i innych miejscowościach na terenie kraju.
5: Podejrzani mieli działać wspólnie z innymi dotychczas nieustalonymi osobami. Do 31 roku ma się zakończyć remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Umowę na realizację inwestycji o wartości prawie 25 milionów złotych podpisano wczoraj podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. A od poniedziałku w życie wchodzą zmiany w rozkładzie jazdy autobusu linii numer 1, to Szklarska Poręba. Zmiana umożliwi uczniom szkół podstawowych numer 1 i 5 dojazd na drugą godzinę lekcji.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Nie więcej niż 17 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy natomiast temperatura spadnie nawet do plus 6. Bez deszczu do wieczora w Jeleniej i w regionie karkonoskim, ale rosnące ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Bez opadów także w nocy, natomiast jutro w ciągu dnia deszcz przelotnie może pokropić w rejonach górskich. Wtedy na termometrach w Jeleniej 18 stopni.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: Dzień dobry, witamy. Czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że już rozpoczęliście dobrze i rozkręciliście swój dzień z Radiem Złote Przeboje, a teraz Fancy.
7: Radio Złote Przeboje
3: i Płomienie Miłości. To są oczywiście Płomienie Miłości do naszej pracy. Wszyscy kochamy swoją pracę i w większości... Nie wszyscy, ja wiem, was też ściskamy, ale w większości jesteśmy teraz w pracy i łączy nas ta sama muzyka. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Gościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Ot co, dzisiaj w wielu miejscach rano było deszczowo i od razu korki w miastach, że hej, się nie zrobiły. Ciekawa jestem waszej drogi do pracy. To jest temat dopiero, wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu. No bo wszyscy pamiętamy to klasyczne złoto.
2: Na ochocie w elektryczny do stadionu. A prędkość mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07.
1: No właśnie, no bo wasza droga do pracy to jest ważny temat. Ile czasu wam zajmuje? Jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2, 2, 4, 4, 3, 0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje po 12, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to u was wygląda?

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

Wielki przebój, który przed nami powstał w 1985 roku, czyli 5 lat przed tym, jak trafił w ręce Sinead O'Connor, a autorem piosenki był Prince. Piosenkę napisał na potrzeby nowo powstałego projektu The Family i ten zespół miał być taką alternatywą dla jego solowej muzyki, no ale niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy zaledwie po jednym koncercie i całość w ogóle okazała się sporym niewypałem. Mało kto gdzieś pamięta już o takim pomyśle Prince'a i takim zespole. Natomiast pierwsza wersja coveru nagrana przez Sinead O'Connor trafiła do wytwórni Chrisa Hilla, który, taka krąży plotka, podczas odsłuchu miał wzruszyć się do łez. No i wszyscy szybko zrozumieli, że interpretacja Sinead O'Connor jest absolutnie wyjątkowa. Sinead nadała kompozycji nowego wymiaru, wszyscy to wiemy. Zaproponowała prostą aranżację, no i śpiewa tak, że do tej pory ci, którzy widzą ten utwór po raz pierwszy albo po raz tysięczny, mają dreszcze. A ja pamiętam, miałam wtedy lat kilkanaście. Chciałam być jak Sinead, chciałam mieć takie oczy, a przede wszystkim chciałam mieć taki płaszcz. Ale wtedy nigdzie nie można było takiego w Polsce znaleźć. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Co za dzień.
7: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Reklama. Panie i panie!

0: Robota nie zając.
1: Najnowsze badanie pokazuje, że co piąty Polak w drodze do pracy i z pracy musi przejechać ponad 50 kilometrów. Prawie połowa z nas wciąż jeździ samochodem, chociaż wiąże się to oczywiście często ze staniem w korkach i problemami z parkowaniem. 30% ankietowanych decyduje się na komunikację miejską, a pieszo albo rowerem do pracy dostaje się około 10% badanych. Pozostali łączą różne środki transportu i 40% badanych codziennie w drodze do i z pracy spędza średnio godzinę, ale są i tacy.
2: Moja droga do pracy wygląda następująco. Wstaję, ubieram się, ogarniam, zajmuje mi to 35 sekund i jestem w pracy.
1: Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje i jaki był wasz rekord w jej pokonaniu? 2-2, 4-4 i 3-0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12.

To była historia Sida i Nancy z 97 roku z przeboju Roberta Gawlińskiego. Oczywiście za 5 minut będzie 11. Mamy dla Was już najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Paryż?
8: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
8: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby.
8: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
8: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
8: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
8: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli niepylaka Apollo, mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego.
12: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
11: Teren Kruczej Doliny można odwiedzić i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt. Uwaga kierowcy, dziś i jutro na Parkowej Szklarskiej Porębie mamy utrudnienia w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego. Urzędnicy proszą wszystkich, by zachowali ostrożność. Uwaga na oszustów, 15000 zł straciła mieszkanka Jeleniej Góry, która mając trudności z działaniem komórki, poprosiła o pomoc mężczyznę poleconego jej przez swoją znajomą. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, pieniądze skradziono przy wykorzystaniu kodów autoryzacyjnych.
10: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Do 17 stopni w ciągu dnia i do 6 w nocy. Taką temperaturę prognozują na dziś synoptycy dla regionu Karkonoskiego i Jeleniej Góry. Rosnące ciśnienie może co nieco przełożyć się na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. Bez opadów też w nocy, jutro w ciągu dnia za to może przelotnie pokropić, ale to głównie w rejonach górskich. Na termometrach w Jeleniej Górze natomiast jutro zobaczymy do 18 stopni. W nocy 7.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, jeśli jesteście w pracy, robota nie zając, muzyki jednym uchem albo nawet wszystkimi uszami można słuchać cały czas, a teraz kombi, sen się spełni. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Kochamy lata 80. i wtedy za sprawą nowych nurtów w muzyce, takich jak New Romantic, New Wave i w końcu tak zwany Sophisty Pop, czyli taki wyszukany pop. Artyści mieszali ze sobą najróżniejsze style i Sophisty Pop był niespotykaną wcześniej mieszanką jazzu, soulu i R&B o takim lżejszym zacięciu i takich wpadających w ucho melodiach. Idealnymi przykładami tego gatunku byli na przykład Simply Red, Johnny Hates Jazz, Sting. No i chyba nikt nie miał wątpliwości, że najlepiej ten koktajl smooth jazzu z popem i domieszką soulu serwowała właśnie Sade, której niepowtarzalny wokal, ja mówię, że taki zamszowy, pozwolił z lekkością podbić nie tylko uszy i serca słuchaczy, ale i krytyków. No i dziś w czwartkowe przedpołudnie również podbije nasze uszy i serca w Radiu Złote Przyboje.

0: Robota nie zając.
1: No więc właśnie, a dzisiaj rozmawiamy sobie spokojnie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje o drodze do pracy, bo niektórzy, wiadomo, pokonują ją nawet 15 sekund, jak już jeden ze słuchaczy dzisiaj się podzielił tą radosną wiadomością, a inni troszkę się muszą natrudzić. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje i posłuchajmy, jakaż klasyczna i piękna droga do pracy.
2: Chciałam opowiedzieć historię mojego dojazdu do pracy i to będzie naprawdę retro. Były lata 60. Wychodziłam z domu za 10:05, szłam na autobus, który był zapchany, dojeżdżałam do Placu Czerwonego. Tam przechodziłam na plac 1 maja, wsiadałam w tramwaj trójka, jechałam do rynku, tam wsiadałam w tramwaj piątka. Oczywiście komunikacja nieogrzewana. Jechało się na 6:00 do pracy, to była brać robotnicza, jechała na 6:00 do pracy, często nawet na schodkach, bo drzwi w tramwaju bardzo często ze względu na dużo ludzi były niezamykane i dojeżdżało się na 6:00 do pracy. I było dobrze,
1: bardzo to ładne i wzruszające, klasyczne, bardzo dziękuję. Wasza droga do pracy, ile czasu wam zajmuje? Jeśli chcecie powiedzieć, jaki był wasz rekord w jej pokonaniu, to też przyjmiemy taką wiadomość. 2244430, można też napisać. robota@złoteprzeboje.pl. Jest 11:30, do 12:00 sobie gawędzimy. Za najciekawszą opowieść oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Przepiękny, fioletowy, po godzinie 12:00.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara... Na mediaexpert.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Czy skorpiony mają wpływ na dzietność?
1: Otóż tak.
0: O ile trudno jest znaleźć w cywilizowanym świecie kogoś, kto nie znałby ballady Still Loving You Scorpionsów, to jedna z tych ponadczasowych miłosnych piosenek, to już wielu może zaskoczyć informacja o wpływie tego przeboju i zespołu
1: Skorpiony
0: na demografię, bo utwór był tak popularny we Francji, że według oficjalnych danych rządowych wyż demograficzny w tym kraju miał miejsce dokładnie 9 miesięcy po tym, jak Still Loving You osiągnął szczyt popularności. Przypadek? Nie sądzę. Muzycy Scorpions dowiedzieli się o tym, kiedy poszli do francuskiej telewizji, żeby wziąć udział w talk show.

cudowne. Żyj kolorowo i absolutnie się na to zgadzamy. Mam nadzieję. Tak Ewa Bem pięknie śpiewała w roku 1980. Za 5 minut będzie południe czwartkowej najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Grzegorz Pałka, zapraszam. Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 23 lat podejrzani o oszustwo polegające na wyłudzeniu 1,5 miliona złotych usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Zdaniem śledczych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Poszkodowanym oferowali fałszywe inwestycje, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Wcześniej nie byli karani. Jelenia Góra prowadzi ankietę dotyczącą gminnego programu rewitalizacji. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
11: Mieszkańcy mogą ocenić program po 3 latach jego obowiązywania. Ponadto ankieta ma na celu poznanie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych i jest anonimowa. Jej wypełnienie, jak zapowiadają urzędnicy, zajmie kilka minut, a może dostarczyć wielu cennych informacji.
10: Szczegóły magistrat opisał na swojej stronie w internecie. 191 działań ratowniczych odnotowali podczas minionych wakacji karkonoscy goprowcy. To o 13% więcej niż rok temu. Najwięcej zgłoszeń przypadało na soboty.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
10: 17 stopni w ciągu dnia i do 6 w nocy to temperatura, jaką prognozują dla Jeleniej Góry synoptycy. Jutro 18 stopni w najcieplejszej części dnia. Rośnie ciśnienie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Nie ma w prognozie deszczu w Jeleniej Górze ani w regionie karkonoskim do wieczora i w nocy. Jutro za to w rejonach górskich może troszeczkę pokropić deszcz, ale ciśnienie nie powinno już przeszkadzać.
9: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
12: No dzień dobry, to już czwartkowe popołudnie. Takie młodziusieńkie, możemy z nim zrobić co tylko chcemy, a na pewno wypełnić je największymi przebojami lat 80. i 90. Billy Joel i Uptown Girl, Uniesienia z roku 83 właśnie przed nami. Muzyczne, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Radio Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 12. No to teraz posłuchajcie rozmowy o duecie wszechczasów, który nigdy nie doszedł do skutku. Takie rozmowy rozpoczęły się na początku 91 roku. Madonna, która za chwilkę zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, i Michael Jackson spędzali ze sobą sporo czasu i pojawili się nawet razem na gali rozdania Oscarów właśnie w 91 roku. Zacieśnienie przyjaźni też skłoniło ich do rozpoczęcia pracy nad wspólnym utworem. Michael Jackson wymyślił tytuł In the Closet, czyli w szafie. To oczywiście spodobało się Madonnie, lubiła kontrowersje, ale niestety dla niej okazało się, że Michael chce prowokować tylko tytułem. Prace nad utworem utknęły w martwym punkcie, no a sytuację dodatkowo zaogniał fakt, że Madonna próbowała namówić Michaela Jacksona na zmianę wizerunku. Otóż ścięcie włosów i zrezygnowanie z charakterystycznych białych skarpetek. What? No i wypróbowanie nowych stylów w tańcu. Król popu postanowił ostatecznie sam napisać tekst i melodię, a w klipie zamiast Madony pojawiła się Naomi Campbell.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
2: Cierpliwości.
1: Czas na szybki reset.

0: i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
14: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Reklama.
19: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o drodze do pracy. Różne wspomnienia się uaktywniły.
2: To były lata 70. Komunikacja funkcjonowała jak funkcjonowała. Tramwaj przyjechał oczywiście opóźniony. I taki dziadek wpada do tego motorniczego i na cały tramwaj do niego. Gdzie byłeś? Ile muszę na ciebie czekać? Gdzie tak długo byłeś? Cały tramwaj leżał do śmiechu. Motorniczy oczywiście nic nie powiedział. I żeśmy tak sobie jeździli do szkoły, a ludzie do pracy.
1: No, dziękuję za tę historię. Wyobrażam ją sobie. To musiało być wspaniałe. A kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj dla słuchaczki, która opowiadała przed 12 na antenie o swojej klasycznej drodze do pracy wśród ludu pracującego miast i przesiadkach tramwajowych i placach 1 Maja i Placu Czerwonym. Pozdrawiam, ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Czy był taki moment, że zespół Queen przestraszył się solówki gitarowej Gary'ego Moore'a? No, był. W 1974 roku Gary Moore dołączył do zespołu Thin Lizzy. No i potem w czasie najbliższych kilku miesięcy nagrał z nimi jedną piosenkę, pojechał w trasę i zmęczony imprezowym stylem życia i kłótniami odszedł z grupy. Ale kiedy jeszcze w niej był, zespół Thin Lizzy grał jako support przed zespołem Queen. I anegdota głosi, że Gary Moore grał tak spektakularnie, że menadżer Queen zmuszał zespół do skrócenia występu supportu, ale to nie wszystko.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: W przerwie między zespołem Thin Lizzy i solówką Gary'ego Moore'a, a występem Queen, puszczano muzykę klasyczną po to, żeby publiczność tak jakby zapomniała o potędze solówek Gary'ego Moore'a.

Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz istotnego w Radiu Złote Przeboje. Razem posłuchamy o 13.

0: kształty promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem.

0: Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Jest orzeczenie unijnego Trybunału w sprawie frankowiczów. Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Nowe szczepionki przeciwko grypie już dostępne. Dorota Wartycka, dzień dobry. Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria saldo, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza różnicę. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysłuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka pociągu. 4 osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest tu zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u.
5: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
4: Inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiS-u.
6: Ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
4: Propozycja zaostrzenia przepisów ma się pojawić w ciągu najbliższych dni. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zaczął się proces 3 mężczyzn oskarżonych o udział w produkcji syntetycznych narkotyków. Według szacunków służb, które zlikwidowały w podlaskim laboratorium, wartość zabezpieczonego tam klofedronu sięgała kilkudziesięciu milionów złotych. Cała trójka oskarżonych jest aresztowana, grozi im do 20 lat więzienia. W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon, które zgodnie z wykazem resortu zdrowia są objęte 50-procentową refundacją na receptę. Na początku tygodnia resort zdrowia informował, że zapewni dostęp do bezpłatnych zalecanych szczepień przeciw COVID-19. Średnia globalna temperatura w sierpniu wyniosła 16,96 stopnia, przekraczając rekord z lipca 2023 roku i osiągając najwyższy poziom w historii pomiarów, czyli od 1940 roku, przekazał Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: 10 od 17 stopni w Koszalinie, 19 w centrum, do 20, maksymalnie 22 w Rzeszowie i wszędzie raczej pochmurno, możliwe przejaśnienia i wszędzie może też popadać. Czwartkowe popołudnie. Dopiero 2:02, więc jeszcze sporo czasu. No, chyba że komuś się śpieszy, jeśli chodzi o wyjście z pracy. Radio Złote Przeboje. No to dopiero 2:13, ale wszystko pięknie nam przeminie z muzyką. W Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, zapraszam.

13.9 Radio Złote Przebojaż sześciokrotnie został wybrany najlepszym polskim utworem wszechczasów, utwór, który przed nami. Z teledyskiem do piosenki oczywiście miała problem ówczesna cenzura. To był rok 93, na Mysi 3. Słynny adres, gdzie cenzorzy siedzieli, wypytywali, grozili, kiedy spojrzeli na teledysk, który został potem pocięty na kawałki. W Paryżu został sklejony i zawieziony do Cannes. Wszyscy tam oniemieli, bo nikt wtedy nie kręcił takich teledysków. To był pierwszy teledysk zza żelaznej kurtyny pokazany w nowo otwartej stacji MTV. No i potem w Polsce także nie było już wyjścia i trzeba było pokazać go w telewizji. W telewizji polskiej. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę.

0: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Paryż?
15: Znamy na pamięć.
14: Skandynawia?
15: Trochę daleko na weekend.
14: Drezno i Kraina Łaby.
15: O, brzmi interesująco.
14: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
15: I blisko?
14: 100 km od polskiej granicy.
15: Idealne miejsce na jesienny city break.
14: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
15: Świąteczne klimaty.
14: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podobno chciał uprościć tekst, który pisał na wszystkich możliwych płaszczyznach, akurat jeśli chodzi o ten wielki przebój, który w jego mniemaniu miał dopiero stać się wielkim przebojem, czyniąc tekst zrozumiałym dla dzieci, starców i ludzi nieznających angielskiego. Czy to się udało? Chyba tak, bo gdyby zrobiono ankietę na najbardziej rozpoznawalny wątek muzyczny wszechczasów, to ta piosenka znalazłaby się na pewno na bardzo wysokim miejscu. John Lennon, Imagine, wyobraźmy sobie to wszystko, o czym teraz zaśpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.

0: Boże, jak ja mam szczęście. I Tani Tati Karam w Radiu Złoto. Małgorzata Kościelniak.
1: I
0: Ngrid. Czyli dziewczyna, która ma co w imieniu? Spójnik?
1: Tak, ale zobacz, jaki to byłby piękny tytuł piosenki. Spaja. Dziewczyna ze spójnikiem w imieniu.
0: Albo na przykład powieść taka gdzieś iberyjska. Czy mi się wydaje, czy my się już zbliżamy do końca tygodnia i do końca jakichś naszych logicznych
1: tak,
0: pomysłów?
1: Ale poczekajcie, dopiero jutro będzie.
0: Mamma mia, co tu się jutro będzie działo? A propos, proszę bardzo, mamma mia.

0: Ja sobie myślę, że skoro mamy czwartek, to nie ma co za szybko, za gwałtownie, dlatego Chris Rea i Josephine w Radiu Złote Przeboje, w którym o 14 będą wiadomości, a w nich będzie Dorota Wardecka.
1: A w wiadomościach trochę o piątku, na jutro dwa protesty są zapowiadane, jeden w całej Polsce na torach, drugi w Warszawie. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku.

0: Szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Mamy czwartek, jest 10 września. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
7: Maszyniści zapowiadają protest po wczorajszym tragicznym wypadku na torach. Protestować będą też związkowcy z kopalni Solino. Przyjadą do Warszawy. Amerykanie szukają miejsca na stałe bazy wojskowe w Polsce. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w odpowiedzi na akcję maszynistów, którzy jutro od północy do północy będą protestować i w ramach tego zwalniać przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę. To po wczorajszym zdarzeniu ciężarówki z pociągiem. W wypadku zginęła jedna osoba, kilka zostało poważnie rannych. Więcej o tym Tomasz Węcka.
8: Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek przekonuje, że po kolejnym wypadku on i jego koledzy nie mogą dłużej czekać. Muszą zrobić coś, by zwrócić uwagę resortu infrastruktury.
9: Jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę.
8: Co wystarczy, by w wielu miejscach sparaliżować ruch kolejowy. PKP Intercity liczy na to, że zasięg akcji będzie mniejszy od zapowiadanego. Związek Maszynistów przekonuje, że efekty domina sprawi, że kilka zwalniających pociągów na danej trasie wywoła opóźnienia pozostałych.
7: Ale to nie jedyny zapowiadany na jutro protest. Związkowcy z kopalni Solino w Wino-Wrocławiu będą jutro pikietować w Warszawie, mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności.
10: Domagać się będziemy przedstawienia odpowiedniego programu gospodarczego dla Solino oraz dla całego kompleksu energetycznego.
7: Protest odbędzie się przed siedzibą Orlenu, bo kopalnia należy do tej grupy. Wielkopolska albo Dolny Śląsk. Amerykanie robią objazd po Polsce i szukają miejsc na stałe bazy wojskowe. Wiadomo, że w Polsce na stałe przebywać miałoby około 5 tysięcy żołnierzy z USA, a 10 tysięcy rotacyjnie. To jasny sygnał dla naszych wrogów, mówi generał Roman Polko.
11: Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, może się dla nich bardzo źle skończyć.
7: Budowa amerykańskich baz miałaby się zakończyć za 4 lata, a jej koszty pokryje Polska.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem i Lewandowski z Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie. Takie obrazki promują Trójmiasto w nowym spocie polskiej organizacji turystycznej. Co na to mieszkańcy Trójmiasta?
13: Wartość wizualna super. Podobało mi się.
14: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
7: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował w Warszawie. Wkrótce ukaże się trzeci spot promujący Kraków.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 na Podkarpaciu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim prognozowane są przelotne opady deszczu. Jeśli akurat jesteście w Peru, a przecież nie można tego wykluczyć, to wieczorem Ricky Martin gra tam koncert. Ale jeśli akurat w Peru nie jesteście, nie ma sprawy, ja wam go zagram. Jerzy Telesiński. Fajnie, że słuchacie Radia Złote Przeboje.

Inspirowali się muzyką Bee Gees, sami inspirowali do tworzenia m.in. zespół R.E.M. Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Uwaga, fani Tears for Fears. Po 35 latach od premiery legendarna płyta The Seeds of Love doczeka się nowej odsłony, pojawią się nagrania, które po raz pierwszy w historii trafią na płytę winylową.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

26 lat temu to był fenomen, że Beautiful Day grupy U2 można było sobie pobrać z sieci jeszcze przed oficjalną premierą. Oczywiście jak ktoś miał odpowiednio szybkie łącze i mu w trakcie nie zerwało. A dzisiaj? A dzisiaj polecam aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony. Działa na przykład z Androidem Auto i zawsze macie to, co najlepsze w muzyce w najwyższej cyfrowej jakości. No i nie zrywa.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Niskie ceny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Kylie Minogue sprzedała przeszło 27 milionów butelek wina swojej marki na całym świecie od momentu powstania marki w 2020 roku. Oczywiście w ofercie jest też wino bezalkoholowe i tylko dlatego o tym wspominam. Wasze zdrowie!

0: Maria Montell and So The Story Goes. 96 rok w radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw wiadomości o 15.
1: Jest orzeczenie unijnego trybunału, na które czekali frankowicze. Chodzi o tak zwaną teorię salda. Co wynika z tego orzeczenia? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor

0: Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
4: Kolejny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Służby wciąż pracują na torach po wczorajszym wypadku. Jest wyrok unijnego trybunału, na który czekali frankowicze. Na początek alert RCB. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertami do mieszkańców tych regionów z informacją, że sytuacja jest monitorowana, a to już dziś drugi raz rano. Polskie myśliwce również poderwały się w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Specjalny dźwig pracuje na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu. Służby zebrały już z torów lokomotywę. Teraz przenoszone są wykolejone wagony. W wypadku jedna osoba zginęła, trzy są ciężko ranne, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
5: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
4: Przewrócone wagony mają zostać zabrane z torów do wieczora. Sąd może rozliczyć wzajemne należności frankowicza i banku. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosił dziś, że prawo unijne co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi. Oznacza to, że sąd może zastosować tak zwaną teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Policjanci pod nadzorem warszawskiej prokuratury przeszukali mieszkania i firmy należące do federacji Gromda Fight Club. To grupa prowadząca konta w mediach społecznych, na których pojawiają się treści ksenofobiczne, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury.
7: Śledztwo jest bardzo szerokie pod względem ilości ewentualnych czynów i bierzemy pod uwagę odpowiedzialność wielu osób.
4: Na razie nikt nie został zatrzymany. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw, a w tym roku susza i upały spowodowały, że na przykład we Francji i Hiszpanii zbiory są bardzo małe. W Polsce podobnie przyznaje rolnik z Lubelszczyzny.
8: Raz, dwa, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
4: Brakuje też dużych ziemniaków na frytki i chipsy, a ceny ziemniaków rosną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze.
9: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie 100 dni Misja Zeus, czyli kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. W obsadzie m.in. Tomasz Kot i Cezary Pazura całość wyświetlana jest w jeleniogórskim kinie Helios. Z kolei w najbliższą niedzielę odbędzie się spacer tematyczny z przewodnikiem. To pod hasłem Na tropie tajemnic Karpacza. Ile skoczni narciarskich było w Karpaczu, gdzie w Karkonoszach odbywały się mistrzostwa Niemiec w łyżwiarstwie szybkim i co znaleziono na dnie zbiornika powstałego za zaporą na Łomnicy. Wszystko między 12 a 15 start przy Muzeum Sportu. Jest szansa, by przenieść się też nieco w czasie, a to za sprawą wystawy Jelenia Góra, wehikuł czasu z okazji 20-lecia Biblioteki Cyfrowej. Każdej fotografii prezentowanej na wystawie przypisano cyfrowy klucz, aby uzyskać dostęp do elektronicznej wersji dokumentu. Wszystko do końca września w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
10: Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 stopni na Podkarpaciu, tyle w okolicach Rzeszowa. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na Pomorzu, przelotny deszcz. Im bardziej Marzena Rogalska, tym bardziej dobry humor. Marzenka odwiedzi mnie znowu o 15.30. Zapraszamy, bądźcie z nami. A ja nazywam się Jerzy Telesiński.

został narratorem filmu dokumentalnego poświęconego Nino Rocie, jednemu z najwybitniejszych włoskich kompozytorów muzyki filmowej. Premiera jutro w czasie rozpoczynającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Włochy na swoją ojczyznę wybrała urodzona w Sheffield Anne Lee. Pojechała tam na wakacje przeszło 25 lat temu i postanowiła nie wracać.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: Gdyby państwo zobaczyło Marzenę Rogalską, jak zareagowała na ten złoty przebój...
1: Ale chodzi ci o państwo polskie?
0: To, co nas słucha całe państwo.
1: Gdyby państwo polskie widziało Marzena Rogalska...
0: Jest. Ale ty jesteś wrażliwa na dźwięk, prawda?
1: Człowiek, bardzo. No, ja planowałam karierę wokalną i aktorską. No, to były główne...
0: Ci się udało. I taneczną przy...
1: Nie, taneczną niekoniecznie. Ale mi się wydawało, że ja naprawdę jestem Meryl Streep. A drugie, do kogo bym się mogła porównać? No nie, że Mariah Carey od razu, ale że...
0: Tom Jones.
1: O, a może być Tom Jones.
0: No, nie. Ale ja ci chciałem powiedzieć, Marzena, że tak mówisz troszkę, jakbyś już mówiła o czymś, co... jest pogrzebana, a przecież...
1: Wszystko przede mną?
0: Wszystko przed tobą.
1: Dobra.
0: No, wiesz,
1: zakładam Girls Band. Jurek, będziesz w moim Girls Bandzie.
0: Tak, ja będę... Twinkie Spice. Co ty na to? Nie wiem dlaczego, ale wczoraj było, jak to było z tymi kolanami, wczoraj, że to...
1: Miękkie kolana. Marzena, miękkie kolana Rogalska.
0: Rogalska. No to ja będę Jerzy Twinkies Punk Telesiński. Dlaczego, kochani? Nie wiemy, przysięgamy, nic nie braliśmy poza kawą.
1: Ale kto chce być z nami w Girls Bandzie? Piszcie do Jurka maile.
0: Wielki Girls Band, który się będzie składał z 300 osób na przykład.
1: Tak,
0: no?
1: Z fanów Radia Złote Przeboje. Ale jakie to jest miłe, jak ludzie mnie zaczepiają. Pani Marzena, ja słucham pani radia, pani Marzenko, jak ja lubię pani Marzenko. Albo SMS od przyjaciół dostaję, jak nas
0: też
1: słyszą.
0: Fajnie, tak? No, wiesz, że mnie ludzie też zaczepiają i mówią, pozdrów panią Marzenkę.
1: No.
0: Jak ty masz na imię? Ja mówię, że Telesiński. No, okej, pozdrów panią Marzenkę.
1: Jurek, nie kokietuj, przestań.
0: Troszkę.
1: Jurek, przestań.
0: To dla wszystkich teraz, proszę bardzo, gramy tak, o.

0: pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Paryż?
7: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
7: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby?
7: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
7: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
7: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
7: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1.

0: Czwartek, 10 września robi nam się dosyć zaawansowany. Za 4,5 minuty będzie godzina 16, a to znaczy, że będziecie mieli szansę usłyszeć tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, a w nich...
1: No będą też cenne informacje, jak poprawić sobie nastrój, poprawić pamięć i to w 10 minut. Bardzo proste. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflo.

0: 10 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
1: Jutro protest maszynistów będą zwalniać na przejazdach kolejowych. Umorzone śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom na Lubelszczyźnie. Rosyjski opozycjonista wzywa do protestu podczas wyborów. Przed przejazdem kolejowym zwolnią do 20 km na godzinę. Tak będzie wyglądał jutro protest maszynistów organizowany po wczorajszym tragicznym wypadku kolejowym na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, trzy zostały ciężko ranne. Ze związkowcami rozmawiał nasz reporter Tomasz Węska.
2: Ich szef Leszek Miętek powiedział mi, że ma nadzieję, że minister Klimczak zaproponuje konkretną ścieżkę dojścia do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. Maszyniści liczą na to, że rządzący nie będą próbowali rozwadniać tematu i wpłynąć na ich akcję. Jej odwołanie, jak mówią, nie wchodzi w grę, bo po wczorajszym wypadku przelała się czara goryczy. Zwłaszcza, że jak mówił Miętek, o zaostrzenie przepisów wobec kierowców łamiących przepisy na przejazdach i poprawę infrastruktury na nich maszyniści apelują od lat. Tylko w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych doszło już do przeszło 140 wypadków.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
1: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie, płaci za nią Ministerstwo Obrony. Alert RCB odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak na Ukrainę, z powodu którego operowało polskie lotnictwo, zakończył się. Alert o zagrożeniu dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Do wyrażenia sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie i Władimira Putina wzywa rosyjski opozycjonista Ilija Jaszyn. Namawia, by w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej przeciwnicy jednej Rosji przyszli na głosowanie jednego dnia o tej samej godzinie.
5: Punktualnie o 12:00. Przyjdźcie do lokali wyborczych i zagłosujcie przeciwko tej partii, tak by w całym kraju, przy każdym lokalu wyborczym, jednocześnie ustawiały się kolejki osób sprzeciwiających się wojnie i żeby cały świat oraz cała Rosja zobaczyli te kolejki.
1: Wybory do rosyjskiego parlamentu potrwają od 18 do 20 września. Wystarczy pobiegać 10 minut, nawet powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. To jednocześnie ćwiczenie dostępne prawie dla każdego, zauważają badacze z Japonii, podkreślając, że 10 minut lekkiego wysiłku może znacząco poprawić pamięć.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wśród filmowych propozycji jest francusko-belgijska animacja, do której scenariusz napisał Alain Chabat, człowiek, który odpowiada m.in. za scenariusz do Mikołajka czy Asterixa i Obelixa Misja Kleopatra. Tym razem proponuje nam pełną humoru opowieść o tajemniczym stworzeniu marsupilami. W polskiej wersji usłyszymy Magdę Boczarską, Czarka Pazurę i Tomka Oświecińskiego. Produkcja do zobaczenia w kinie Helios w Jeleniej Górze. Już jutro w Vintage Bistro w Jeleniej można będzie zobaczyć stand-upowe testy, nowe żarty ze sceny serwować będą Martyna Podwysocka, Konrad Lis i Marcel Binkowski, a także Arnold Cytrowski. Początek o 21:00. W sobotę z kolei odbędzie się piknik w ogrodach. To w Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej. Od 12:00 do 17:00 koncerty, bańki mydlane czy zwierzaki z balonów, a także warsztaty kreatywne oraz spektakle dla dzieci. Warto zaplanować ten dzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Pogoda.
0: Na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna to 17 stopni właśnie na Pomorzu, na Podhalu. W okolicach Rzeszowa i Przemyśla najcieplej 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Klasyczne solenie pieczonego kurczaka odchodzi w niepamięć. O 16:30 francuska metoda, która doskonale poprawia jego soczystość. Głodni? No i bardzo dobrze. Jerzy Telesiński, witajcie.

Złota kawa czeka. Nasza poranna ekipa codziennie czeka na wasze opinie, na wybrany temat, a autorzy tych najciekawszych wygrywają złotą kawę. Dlatego właśnie bądźcie z nami koniecznie jutro, kiedy tylko piątek zastuka do okienka, a wy dopiero będziecie otwierać oczy. To co, umowa stoi, bo kawa w prezencie już tu na was czeka.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
21: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go.

0: Wyobraźcie sobie taki piękny widok. Pieczony kurczak, chrupiąca skórka, cudowny zapach. No oczywiście problem pojawia się dopiero, kiedy zaczniemy kroić takiegoż pięknego kurczaka, bo może się okazać, że mięso w środku jest suche i niekoniecznie pyszne. Dlatego pora wypróbować francuską metodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Otóż zasada jest prosta. Zamiast solić mięso tylko na jego powierzchni, zanurza się je w solance i pozostawia na chwilę. Francuzi nazywają solankę samur, a wielu szefów kuchni nie wyobraża sobie pieczenia kurczaka w inny sposób. Roztwór powinien zawierać co najmniej 1,5% soli, czyli co najmniej 15 gramów na litr wody. Sporo kucharzy dodaje więcej soli, zazwyczaj około 50 do 100 gramów na litr, w zależności od tego, jak szybko mięso ma być upieczone. Delikatne i chude kawałki mięsa wymagają słabszej solanki i krótszego moczenia. Bardziej mięsiste porcje i kawałki z kośćmi wymagają bardziej skoncentrowanego roztworu i dłuższego czasu moczenia, ponieważ sól wolniej wnika w mięśnie przez tłuszcz i kości.
1: Dobrze wiedzieć.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Popołudnie z rozpogodzeniami, choć jeszcze miejscami może popadać, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Jutro z kolei również sporo chmur i deszcz na południu, ale ma się też przejaśniać na termometrach. Jutro od 13 stopni w Małopolsce do 20 na zachodzie. Na krajowej 65 między Białystokiem a Bobrownikami zderzenie osobówki z autobusem. Droga została zablokowana.
17: Radio Złote Przeboje 106,2.

Adriano Celentano nagrał swoją włoską wersję tej piosenki. Była też wersja Maryli Rodowicz z takim troszkę dziwnym tekstem, ale jak się nie boicie, to znajdziecie to wykonanie w internecie. No bo u mnie to raczej oryginały i na przykład w takiej właśnie wersji teraz Pet Shop Boys.

0: Walking on Broken Glass i Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach będzie o...
1: O proteście maszynistów, który zgodnie z planem ma się jutro odbyć, ale ma potrwać krócej, bo nie do północy, a do południa. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 10 września, pora na wiadomość.

0: Podejrzewam, że Tina Turner już zawsze będzie mi się kojarzyła z historią sprzed kilku lat. Historia związana z pobytem Tiny Turner w Chorwacji, gdzie została wypatrzona przez jednego z naszych turystów. No i media nie wiedzieć czemu żyły tym tematem przez okrągły tydzień. No dobrze, do Chorwacji, a właściwie to do Jugosławii dzisiaj na pewno muzycznie zajrzymy. Za chwilę Andrzej Krzywy i zespół Demono. Andrzej Krzywy wczoraj opowiadał niezwykłą historię związaną ze swoimi piosenkami. No i jak się okazuje, za częścią z nich nie przepada. Na przykład Statki na niebie.
1: Chyba najbardziej eksploatowana piosenka, jeśli chodzi o nasz repertuar. Nie ukrywam, że nie zapomnę tego, bo to było grane wszędzie i w rozgłośniach radiowych, na każdym bazarku. Ja w pewnym momencie miałem po prostu absolutny już przesyt tą piosenką. I do dzisiaj nie jest to na pewno mój ulubiony numer Demono.
0: No dobrze, skoro Andrzej Krzywy nie lubi piosenki Statki na niebie, to jej nie zagramy. Zagramy Kamień i Aksamit. Proszę bardzo.

To jest muzyczne trio, które z pewnością zmieniło światową muzykę. Zespół Bananarama w Radiu Złote Przeboje. No a za chwilę facet, który zmienił świat koncertów, no bo gdyby nie on i oczywiście Bob Geldof, to pewnie nie udałoby się zorganizować największego chyba w całej historii muzyki spotkania gwiazd. Mowa oczywiście o Live Aid, tym pierwszym z 1985 roku. No bo wyobraźmy sobie, na jednej scenie, a właściwie na dwóch scenach, David Bowie, Madonna, Elton John, Tina Turner, Paul McCartney i Phil Collins. Ten ostatni zagrał na obu kontynentach, lecąc z Londynu do Stanów Zjednoczonych samolotem Concorde. No i oczywiście legendarny występ zespołu Queen, który do dzisiaj to występ jest uważany za jeden z najlepszych w całej historii koncertów rockowych. 1,5 miliarda ludzi na całym świecie oglądało transmisję z tego wydarzenia. A Meteor razem z zespołem Ultravox też pojawił się na scenie. No i jak opowiadał w pewnym wywiadzie, pamięta, że był przerażony, czy wszystko zadziała, bo nawet nie zdążyli zrobić próby przed swoim występem.

0: Barry White, czyli najpiękniejszy męski głos chyba w całej historii muzyki. Za chwilę pojawi się Vaya con Dios, Leon Rimes. Będę miał też dzisiaj dla was dowody na to, że czasami na najlepsze nasze pomysły wpada wcześniej ktoś inny.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
22: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
21: To w ogóle możliwe?
22: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Noc powinna być w miarę pogodna, choć jutro nad ranem zacznie padać na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i W południowej Polsce będzie jutro padać przez prawie cały dzień, choć ma się też przejaśniać. A od rana jutro uwaga na A4, od 7 do południa roboty drogowe między węzłami Brzesko-Tarnów-Mościce, podobnie między węzłami Brzeg-Opole-Zachód i tutaj ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
23: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Wenn ich an dich w Radiu Złote przeboje jej fantastyczna Dani Klein, która jakiś czas temu, żegnając się ze sceną, stwierdziła, cytuję, jest tyle młodych, utalentowanych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. No, klasa, klasa. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przewoje, za chwilę Depeche Mode, pojawi się też Laura Branigan, a teraz artystka, która mimo, że nagrała w swojej karierze 18 płyt, no to po latach znamy ją chyba właściwie tylko z tej piosenki. No nie tyle znamy, co pamiętamy. No i dlatego określenie artystka jednego przeboju bywa czasami naprawdę bardzo krzywdzące. Leanne Rimes.

Depeche Mode w programie Cała Muzyka Pięknie. Za chwilę Laura Branigan i Self Control. Pewnie nie wszyscy wiedzą o tym, że to jest tak naprawdę cover, bo formalnie pierwszy był włoski wokalista ukrywający się pod pseudonimem Raf.

I to nam się podoba, prawda? Przy okazji polecam do pooglądania teledysk, no bo Ricky Martin miał wtedy jeszcze długie włosy. No, wygląda niezwykle. Dobrze, ale posłuchamy tej najpopularniejszej wersji w wykonaniu Laury Branigan.

0: Można by tego słuchać godzinami, prawda? Jeden z najdroższych teledysków w historii muzyki. Podobno sama suknia panny młodej tej z teledysku, czyli Stephanie Seymour, kosztowała ponad 100 tysięcy dolarów. Powoli zbliża się 19:00, już za chwilę wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: 19 właśnie minęła, plany na czwartkowy wieczór doskonałe. Już za chwilę mała niespodzianka dla fanów polskiej muzyki lat 80. Na razie nic więcej nie powiem, teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap w wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji, zachował jednak pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Aleksander Vukovic przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bo w niedzielę Legia zagra z Widzewem.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
2: Jutro w dzień w południowej połowie kraju opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na południu przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. W nocy może pokropić głównie na południu oraz na Pomorzu. Temperatura od 6 do 11 stopni, chłodniej około 5 lokalnie na ziemi świętokrzyskiej oraz Mazowszu. Cieplej nad samym morzem tu do 13.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Sprawdziłem też prognozy długoterminowe na weekend i kilka dni po weekendzie, no i wygląda na to, że temperatury typu 30 stopni, no to raczej nam już nie grożą. 20 to jest maks. Ale dzisiaj jeszcze urządzimy sobie na pewno wycieczkę do tak zwanych ciepłych krajów, może inaczej, cieplejszych. Będzie to wycieczka muzyczna, to na pewno jeszcze przed godziną 20. Za chwilę Izabela.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, kiedyś udało nam się spotkać i poruszyć mnóstwo niezwykłych tematów. Pamiętam, jak to Izabela Trojanowska trochę narzekała w jednym z wywiadów, że prasa zamiast szukać konkretów skupia się głównie na plotkach.
1: No tak, myślałam, że ta moda minie, jak się trochę ponarzeka. Nieprawda. Jest coraz gorzej. To znaczy, ja nie odczuwam w tej chwili, bardzo się cieszę, że to, co robi, się podoba, ale no różnie jest, przecież człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi.
0: No, odrobinę na pewno sobie dzisiaj poplotkujemy, dlaczego by nie, ale z klasą. Teraz w radiu Złote Przeboje Billy Joel, a za moment muzycznie cofniemy się do roku 1979. Co ja znalazłem? Ale o tym za chwilę.

Pięknie, ABBA. Kiedyś w jednym z wywiadów członkowie zespołu ABBA wyjaśniali, skąd wzięły się ich wymyślne stroje. Ponoć tylko ze względów podatkowych, bo szwedzki fiskus pozwalał odliczyć od dochodu tylko te stroje, które nie nadawały się do chodzenia poza sceną. Ot cała tajemnica. ABBA w Radiu Złote Przeboje. Gdyby zajrzeć się za kulisy ich koncertów, no to można by usłyszeć coś takiego. Nawet po latach robi wrażenie. Szwedzki przepis na sukces według samych pań był bardzo prosty. Myślę, że to było połączenie naszych głosów. Frida miała odrobinę niższy, ja miałam wyższy. No, łatwo się mówi, prawda? Zdecydowanie trudniej zrobić. Teraz Sonic w Radiu Złote Przeboje.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. No i jeszcze z tych dobrych czasów, kiedy panowie nie miewali do siebie o nic pretensji. Za chwilę Snap. Sprawdzimy też na pewno, co słychać u Madonny. Czeka nas też na pewno przed 20:00 niezwykła podróż muzyczna na południe.

0: Karma.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.

Ależ w tym jest energia. Snap w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Madonna, która jakiś czas temu muzycznie spotkała się z Kylie Minogue. No i to jest, podejrzewam, jedno z tych muzycznych spotkań, które będziemy pamiętać przez kilkanaście następnych lat. Madonna, czyli muzyczny fenomen. Od czasu do czasu zaglądamy, co ciekawego słychać na jej Instagramie. No sporo nowości, ale podejrzewam, że nic nie przebije filmiku, który jakiś czas temu znalazłem. Madonna w gondoli w Wenecji, śpiewająca na całe gardło. Like a Virgin. No, trzeba mieć fantazję, ale żeby mieć fantazję, no to też trzeba mieć niestety pieniądze.

Pięknie, The Rembrandt w Radiu Złote Przeboje. Jak tylko zacząłem sprawdzać prognozę długoterminową, no i okazało się, że o 30 stopniach możemy zapomnieć, no to okazało się, że niektórzy właśnie siedzą w 30 stopniach. Proszę bardzo, jak się okazuje, Radia Złote Przeboje można słuchać w okolicach Splitu przez internet. Pozdrawiam gorąco w takim razie, a skoro o Chorwacji mowa, no to też obiecałem dzisiaj muzyczną wycieczkę, no nie tyle do Chorwacji, co do Jugosławii. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jeden z największych przebojów, które nucimy sobie jadąc na przykład do pracy, czyli Magiki,

To jest piosenka, która ma jugosłowiańskie jeszcze korzenie, no bo w oryginale brzmi tak. No i proszę bardzo, kto by pomyślał, że muzyka byłej Jugosławii zrobi tak zawrotną karierę w naszym kraju z polskim tekstem. No być może dlatego właśnie w tamte rejony wciąż kochamy jeździć, również po sezonie. Seweryn Krajewski teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Paryż?
14: Znamy na pamięć.
13: Skandynawia?
14: Trochę daleko na weekend.
13: Drezno i Kraina Łaby.
14: O, brzmi interesująco.
13: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
14: I blisko?
13: 100 km od polskiej granicy.
14: Idealne miejsce na jesienny city break.
13: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
14: Świąteczne klimaty.
13: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.
19: Czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj prawdziwi królowie życia, no tak, mają na swoim koncie taką piosenkę. Mają też na koncie książkę pod tytułem Królowie Życia. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, dlaczego tak późno zdecydowali się na napisanie książki, stwierdzili skromnie, tak wyszło. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, zespół Kombi. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Muzyczna podróż tym razem zaczyna się, nie bójmy się tego powiedzieć, dość dawno.
2: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka. Był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września. Przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy. No i zaczęliśmy knuć.
1: No i knują do dzisiaj. Prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Kombi. Chyba trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie przeboje jak choćby Królowie Życia.
3: Pomiędzy sceną a hotelem, wtulony w trasy płytki sen.
1: Zespół Kombi. Tak swoją drogą to pewnie nie wszyscy zauważyli, że jakiś czas temu panowie z Kombi napisali książkę pod takim właśnie tytułem Królowie Życia. Ale najciekawsze są powody, dlaczego dopiero po tylu latach.
4: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów. A z drugiej strony, po tylu latach jakieś tam, no myślę, że jakieś sukcesami kariery, można powiedzieć, że w muzyce takiej popularnej, to w Polsce, no, osiągnęliśmy sporo. Nie wiem, czy jeszcze można coś więcej, w sensie jakichś nagród czy czegoś. No. Natomiast nie po to gramy, żeby... to nie jest cel nasz, nie?
4: Tak, bo jest to przekrój przez nasz... no, przez nasze życie muzyczne, bo tam nawet w pierwszym rozdziale trochę zaczynamy jeszcze od przedmuzycznych czasów, czyli mówimy trochę o swoich domach rodzinnych i o Mławie.
1: Nie tak dawno panowie z Kombi obchodzili 40-lecie współpracy, ale uważni fani pewnie zadają sobie pytanie, jak to jest liczone, skoro spotkali się jeszcze w latach 60.
4: Myśmy się tak umówili, że oczywiście nie będziemy tę naszą współpracę traktować od pierwszej szkoły, wiesz, pierwszej klasy, tak rzeczywiście jak się spotkali liceum, bo to by było inna data, ale to chyba nie za bardzo miałoby sens, bo to było jeszcze zbyt amatorskie i takie było raczkowanie. A datujemy to od tego 76 roku, kiedy założyliśmy Kombi, to Kombi już zawodowe.
2: Profesjonalnie zaczęliśmy wtedy działać, już przestaliśmy być muzykami, amatorami i to był pierwszy zawodowy zespół. Stwierdziliśmy, że jako zawodowcy potraktujemy te daty w taki sposób.
1: A przez kilkadziesiąt lat kariery uzbierało się sporo niezwykłych opowieści, choćby o początkach, które nikną gdzieś w mrokach dziejów. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Kombi grał przed laty przed zespołem Eruption.
4: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym

0: tam po tym 76 roku, znaczy już zawodowo, no to pierwsza płyta to była też dopiero po jakichś 2-3 latach.
1: Ta pierwsza kompi. Się tyle czekało na wydanie płyty.
0: I to była taka jedna z form
1: promocji,
0: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrikiem Simon. Dwutygodniowe trasy tak były chyba z jednymi i z drugimi. Poza tym trochę z mniej znanymi zespołami z Węgier, które były...
1: Lokomotiv GT.
0: Tak.
1: I też graliśmy też, pamiętam, pierwsze trasy jako support budki Suflera.
0: Tak,
1: też.
0: Oni już byli wtedy, mieli bardzo duży przebój, to, że im nie wyszło w życiu. I od tego czasu, wiesz, mamy bardzo dobre stosunki nadal koleżeńskie. Znamy się i wspominamy zawsze, jak się spotykamy, z sentymentem te pierwsze trasy właśnie.
2: Zespół Kombi wtedy, zespół Kombi teraz to właściwie dwa różne muzyczne pomysły. Ale panowie z zespołu Kombi nie mają problemów z odpowiedzią na pytanie, jaka była droga od Kombi pisanego przez jedno i do tego, co mamy obecnie.
3: Wyjeżdżamy dziś, może zmieni się coś.
0: Myśmy ten zespół założyli we czwórkę, to znaczy Sławek Łosowski, Grzesiek Skawiński, Waldek Tkaczyk i Jan Pluta. Wspólną decyzją, wspólną naszą, żeby zmienić profil, żeby jakoś móc, brutalnie mówiąc, żyć z tej muzyki, bo było bardzo ciężko. I to szybko się, wiesz, zweryfikowało niemal samo, bo graliśmy za poklepanie po plecach i za piwo w klubach studenckich, jak sami zresztą żeśmy ironizowali, tak? I to nie mogło długo potrwać.
2: O wspomnianych pierwszych pieniądzach jeszcze na pewno dzisiaj z zespołem Kombi porozmawiamy. To już za chwilę.
3: Zerwie się film.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem Kombi. Zespołem, który od kilku dekad jest na scenie. I pewnie gdy przed laty grali jako support Budki Suflera albo zespołu Eruption, nie podejrzewali, że po ponad czterech dekadach w dalszym ciągu będą mieli tak wielką energię i głód grania. Jak to robią, że wciąż czują się młodzi?
2: Mi się wydaje, że też dlatego, że właśnie coś bez przerwy robimy i robimy to na scenie, trochę publicznie. To nas jest, to nas trochę obliguje do tego, żeby jednak te głowy trochę podnieść, ramiona wyprostować, zadbać o siebie, żeby, wiesz, nie zdziadzieć jakoś tam gdzieś w małym pokoiku i w ogródku.
1: Czyli scena konserwuje, ale czy robią coś jeszcze, żeby być w formie?
2: Specjalnie też niczego wielkiego nie robimy, bo przynajmniej ja nigdy nie uprawiam żadnych sportów.
3: Ja troszeczkę się ruszam, ale to nie jest tak, że tam się wyżywam jakoś szczególnie w ogóle. Więcej może w tym jest jeszcze jakieś tam reklamy. Ja lubię ruch po prostu. Lubię, jak nie wiem, wychodzę na spacer, to musi być tam z 8 kilometrów przynajmniej, nie? Bo no, tak lubię, tak mam. Nie lubię wychodzić na 10 minut, jak idę, to tam na
2: może,
3: godzinę.
2: Może,
3: dwie,
2: wiesz,
3: tak
2: generalnie
3: dalej.
2: To jest sprawa genów też.
3: Jest jeszcze inna rzecz w ogóle, która jest ważna przy tym. Ja uważam, że nas w ogóle gdzieś tam konserwuje, bo to wszystko się zaczyna wewnątrz, wbrew pozorom. To powłoka jest powłoką, wiadomo, i tak dalej, ale to się zaczyna, ten stan w ogóle, że się wygląda jakoś młodziej i tak dalej, że się emanuje inną energią, zaczyna się, wiesz, gdzieś tam od siebie. My jesteśmy ludźmi, którzy się jeszcze nie poddali. Nie poddaliśmy się, mamy jasno nakreślone cele, mamy kalendarz koncertowy i po prostu mamy głowę w ogóle nastawioną jednak na przyszłość, mimo wszystko.
1: I być może to jest tajemnica sukcesu, jak również umiejętność tworzenia takich przybojów, jak choćby ten. Gdy wciąż...

0: przebrań. Zespół Kombi. Wraz z sukcesem artystycznym przed laty przyszły również pierwsze pieniądze. Jak wielu artystów, którzy zaczynali przed kilkudziesięciu laty, trochę narzekaliśmy nie tak dawno na stawki, które wtedy obowiązywały. Było równo i demokratycznie.
1: Te pieniądze były tak samo w amatorskich zespołach małych, jak i już w tym niby zawodowym, bo przedtem graliśmy powiedzmy w Horoskopie, czy nawet w Mławie, w Kamelonie, gdy graliśmy na różnych tam powiedzmy tanecznych imprezach, bo wtedy tańczyło się do takiej muzyki też, to jakieś były tam, wiesz, 100-200 zł. To jest porównywalne może z proporcjami, które teraz są, a później przez wiele, wiele lat tego niby zawodowego grania, to było to 400 zł za koncert, plus do tak zwany dodatek objazdowy 200 zł dziennie. To były czasy komuny i nie było wolnego rynku i wszyscy dostawali po tyle samo. No, to znaczy potem na następny ten tam etap to był, że stawki ministerialne, czy recital, pół recital, takie tam komunistyczne, wiesz, układanki. Wiesz, tak jak do dziś w Rosji jest zasłużony artysta i tak dalej. Nie? To potem były takie formy i trzeba było grać wtedy bardzo dużo, żeby na szczęście można było też, żeby jakoś tam wyjść na swoje i trochę więcej zarobić, też jeżeli chodzi o pieniądze.
2: Kiedy byłeś mały, mówiłeś, zbawię świat i obmyślałeś plany bite.
0: No a skoro już o pieniądzach mowa, to czy Grzegorz Skawiński pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce większe pieniądze?
3: Dokładnie nie pamiętam. Zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedno albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie to pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
0: Ponieważ dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to temat zamykamy, ale przez kilkadziesiąt lat działalności zespołu Kombi zbierało się sporo niezwykłych opowieści. Za moment usłyszycie kolejną.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Pewnie słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu.
3: I my się zastanowimy jutro, co te nasze organizmy mówią.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła podróż w czasie z zespołem, który jest na scenie od kilku dekad. No i w każdej dekadzie nas czymś zaskakują.

0: Poznali się jeszcze w szkole i paradoksalnie w szkole muzyka Grzegorza Skawińskiego nie interesowała za bardzo, a przynajmniej lekcje muzyki. Rod Stewart kiedyś przyznał, że zdarzało mu się uciekać z lekcji muzyki. Jak z muzyką w szkole radził sobie Grzegorz Skawiński?
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku, w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa. Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.

0: Zespół Kombi, mimo że na przestrzeni lat wiele razy zmieniała się ich stylistyka, nie mówiąc już o muzyce zespołu ONA, to podkreślają zgodnie, że mają jednak rockowe korzenie.
1: Myśmy w Mławie zaczynali grać jako trio rockowe typowo. Bardzo długo tak graliśmy, jak przyjechaliśmy
2: stąd
1: do Gdańska.
2: Później nie było problemu, od razu powiem, żeby grać w ONA, bo my pochodzimy z rocka jesteśmy.
1: Graliśmy jako typowe trio rockowe z wokalem, natomiast później już do Gdańska, jak przyjechaliśmy do Trójmiasta, to też robiliśmy zespół bardzo podobny, bo to też było trio gitarowe. Później, jak żeśmy się poznali ze Sławkiem, który miał te zespół Akcenty i nas przyjął, tam rok to wszystko trwało, to wtedy była ta historia trochę z elektroniką. Później postanowiliśmy razem wszyscy wspólnie, żeby tu nie było tych niedomówień, zmienić profil z tego instrumentalnego, elektronicznego jakiegoś takiego, quasi free jazzowego grania, na zespół taki o bardziej poprokowym kształcie, z wokalem już Grzegorza, i zmieniliśmy wtedy tą nazwę na nazwę Kombi.
2: No i właśnie, i tam ten pierwszy rozdział Kombi, on nie był wcale elektroniczny, taka naprawdę ortodoksyjna.
1: Już nie było jeszcze wtedy komputerów nawet po prostu w tych latach.
2: Muzyka ortodoksyjnie elektroniczna zaczęła się w zasadzie troszeczkę wcześniej, tam przed płytą Nowy Rozdział, gdzie tam już poszliśmy w te kosmiczne bębny, w te wszystkie w ogóle historie, typowo takie elektroniczne. To było zresztą wtedy bardzo modne, to był powiew tak zwanej nowej fali w ogóle z zachodu, i żeśmy się tam gdzieś tam na to też w pewnym sensie załapali. Ale jak graliśmy z Rapszym i z Afrikiem Simon, to nie była to muzyka elektroniczna, nie? Graliśmy...
1: To były te utwory z pierwszej i drugiej płyty.
2: Z pierwszej i drugiej płyty.
1: To było jeszcze typowe granie takie w kwartecie.
2: W kwartecie klasycznym, także ten. Tu się doskonale mieściliśmy się akurat z nimi. Tak jak mówimy, ta elektronika w Kombi nastąpiła nieco później.
0: A zmiany składów, zmiany nazw, to w muzyce przecież nic nowego.
3: Czasem jest to po prostu zmęczenie jakąś formułą, czy też zmęczenie ludźmi, niedopasowanie ludzi. No. Czasami coś przestaje stykać między muzykami i dochodzą do takiego momentu, dochodzą do ściany, że już nie da się iść wspólnie dalej, nie?
4: Tak często cię spotykam, że chodzisz obok mnie.
3: Ja na przykład z Waldkiem zrezygnowaliśmy z pierwszego Kombi przez jedno i, dlatego że uważaliśmy, że na tamten czas, na tamten moment ta formuła się wyczerpała. W ogóle nie chcieliśmy już dłużej tego robić. Czuliśmy, że trzeba koniecznie zrobić zmianę. No i powstał Skywalker, który się gdzieś tam w pewnym momencie po niedługim czasie przerodził w zespół ONA. I w ogóle jakbyś mnie zapytał, to ani przez chwilę nie żałuję tamtej decyzji, bo z grupą ONA przeżyłem jedną z najpiękniejszych przygód muzycznych i życiowych w ogóle, swojego życia właśnie.
0: Dzisiaj muzyczna podróż z Grzegorzem Skawińskim i zespołem Kombi. Za chwilę kolejne niezwykłe historie.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Grzegorz Skawiński, czyli artysta, który mimo, że jak słyszeliście, za lekcjami muzyki w szkole nie przepadał, to jednak muzykę kochał od zawsze, do tego stopnia, że w czasach permanentnego niedoboru pierwszą gitarę zrobił sobie sam.
2: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali. Powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam. I pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie, między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga. Kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
1: Ale Grzegorz Skawiński, nie wiem czy wiecie, flirtował też z innymi dziedzinami sztuki.
2: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
3: Codziennie do swej twarzy w lustrze mówię, hej, cześć, jestem najlepsza.
1: Panowie z zespołu Kombi nie tak dawno obchodzili 40. rocznicę wspólnej pracy. Czy w tej pracy zdarzają się nieporozumienia?
2: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
1: Przez kilkadziesiąt lat zdążyło się uzbierać sporo niezwykłych historii. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś niezwykłe anegdoty związane z fanami w zanadrzu?
2: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest, nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym w taki sposób w ogóle, że byłem gdzieś tam w markecie i podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc no, no bo ten, bo to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie? Słuchajcie, 100% setki w ogóle, 100% setki. No w sumie troszkę tak może powierzchowność z Piotrem Marcem mamy troszkę podobną. Tatuaż z tyłu głowy i tak dalej. Chociaż różnimy się na pewno wzrostem. Ja jestem niewysoki, on Jeszcze niższy.
1: Grzegorz Skawiński, czyli jeden z największych wirtuozów gitary w Polsce. Czy ma jakieś swoje ukochane instrumenty, czy w ogóle zbiera gitary?
2: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakichś tam okazji, kiedy stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Zmieniłem, że tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu. I cieszę się z tego, tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być. Nie muszą być, nie są generalnie najważniejsze. Choć oczywiście nie będę przeczył, że jakiś tam poziom życia lubię mieć. Nie będę opowiadał głupot, że lubię żyć siermiężnie.
1: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat kariery, pewnie kilkadziesiąt tysięcy zagranych koncertów. Koncertów czasami bardzo niezwykłych.
2: Graliśmy w bardzo niesamowitych miejscach. Między innymi na przykład w Chicago i w Nowym Jorku kluby Limelight. No klub to takie też powiedzenie, w ogóle może się wydawać, że klub to jest coś małego, nie? To były takie miejsca na jakieś 2-3 tysiące osób jednak, więc takie troszkę większe. Udało nam się tam zagrać, a były to miejsca takie, w których występowali właśnie i Sting, i Clapton i tak dalej, w ogóle mnóstwo, no właśnie miejsca takie kultowe, no. Do Carnegie Hall się, że tak powiem, nie przymierzyliśmy, ponieważ z różnych względów, raz, że nie było takiej propozycji ze strony organizatorów. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zagranie w tych klubach, później w tym samym klubie, w tym Limelightie, byłem na koncercie Steve Vai'a, Joe Satrianiego i tak dalej, dosłownie parę dni później, nie? Po naszym koncercie. I muszę przyznać, że na naszym koncercie było wtedy więcej ludzi.

0: Grzegorz Skawiński z Waldemarem Tkaczykiem znają się od lat, dlatego aż prosi się zapytać, czy działalność zespołowa przenosi się na inne aspekty życia, na przykład czy jeżdżą razem na wakacje?
1: Zdarza się, że bywaliśmy, owszem, bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu i mnie to dobrze robi.
0: A jak już przychodzi odrobina wolnego, to okazuje się, że Grzegorz Skawiński ma swoje ukochane miejsca, gdzie czasami dzieją się rzeczy niezwykłe.
1: Jestem ogromnym, wielkim fanem Kaszub. Polecam każdemu, bo jeszcze nie są tak zagospodarowane, zindustrializowane jak Mazury na przykład, a są równie piękne i równie zaskakujące. Bardzo lubiłem jeździć do miejscowości Juszki, gdzie kolega, takie małżeństwo, kolega i koleżanka mieli tam domek letniskowy, tak? No i tam się odbywały różne huczne imprezy, często zakrapiane, nie powiem, że bezalkoholowym piwem, tylko prawdziwym, ale chcę opowiedzieć o innej rzeczy, że wyszedłem sobie tam z tego domku letniskowego nad jeziorem, w tych Juszkach, wyszedłem sobie gdzieś na spacer, gdzieś tam po lesie i wydawało mi się, że jestem sam. Natomiast po chwili wyłoniła się grupa harcerzy, z krzaku gdzieś wyleźli z prośbą autograf. I tu kurtyna.
0: Grzegorz Skawiński. Kilkadziesiąt lat działalności i takie opowieści można by pewnie snuć godzinami. Grzegorz Skawiński dzisiaj w niezwykłej muzycznej podróży w radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
10: Igor Kociubiński przy mikrofonie. Witam się z Wami bardzo serdecznie w czwartkowym odcinku naszej radiowej podróży po Jeleniej Górze. To program Co jest grane, a w nim jak zwykle informacje dotyczące życia kulturalnego naszego miasta i regionu. Sprawdzamy, gdzie warto będzie się pojawić, co warto będzie zobaczyć, czego posłuchać. Tym samym nie zabraknie propozycji dla miłośników muzyki, kina, teatru, historii, szeroko pojętej kultury, więc myślę, że bez wyjątków każdy z znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zapraszam, zostańcie z nami.
9: Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: No dobry początek, część przede wszystkim dla pań, bo to kobiety z Karkonoszy będziemy w pierwszej kolejności zapraszać na kolejną już konferencję organizowaną przez Fundację Boskie Karkonoskie. To jedno z najważniejszych działań tegorocznej jesieni, o którym opowiedziała mi prezeska fundacji Katarzyna Harbulbała.
9: Nie możesz tego przegapić.
10: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy. I bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
11: Absolutnie. No, jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. I we wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No, składamy cały czas wnioski do projektów no teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół. I

0: O takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto, zapiszcie sobie tam datę 3 października 2026.
1: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja, powiedzmy?
0: Jak większość naszych działań, dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi, lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy. Natomiast
1: w bezpiecznej odległości.
0: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiego, takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od Was.
2: Ciekawe wydarzenie w Jeleniej Górze.
1: Niewątpliwie ciekawymi wydarzeniami będą te wszystkie atrakcje, które szykują się w ramach jubileuszu Jeleniogórskiej Galerii BWA, która w tym roku obchodzi 50-lecie. Wrzesień rozpoczęliśmy wystawą Marka Szyryka, ale na tym oczywiście nie kończymy, a do regularnego odwiedzania galerii zachęca dyrektorka Luiza Laskowska.
3: Od października, czyli październik, listopad, grudzień, to już będą te rzeczywiste obchody naszego 50-lecia. Zamierzamy rozpocząć wystawą artystów, no, którzy już od nas odeszli. Będą to prace ze zbiorów naszych, z kolekcji BWA w Jeleniej Górze, ale także wypożyczone z kolekcji prywatnych. Myślę, że to będzie piękna, nostalgiczna podróż, bo mamy świetnych artystów. No i 20 listopada tę datę wybraliśmy, żeby rzeczywiście rozpocząć uroczyście i zakończyć i rozpocząć te główne obchody 50-lecia artystą, wystawą artystów z regionu. Chcemy podkreślić bogactwo i różnorodność lokalnej twórczości. Wiadomo, że poprzez taką wystawę najlepiej to uczynić. Planujemy także, no i oczywiście uhonorować też naszych artystów i widzów, no bo razem tworzymy to BWA. Planujemy także wydać katalog i wspólnie z Państwem celebrować wielkie święto naszej galerii BWA w Jeleniej Górze, będącej no od dekad miejscem dialogu sztuki z publicznością. I oczywiście chcemy, aby była możliwość zakupu, nabycia tych dzieł, ale to już będzie w styczniu 2027 po skończonej wystawie, czyli będzie troszeczkę ona połączona z aukcją pod koniec wystawy. Oczywiście wszystko jeszcze się może zmienić, bo ciągle coś nowego przychodzi nam do głowy, a sztuka jest niezwykle inspirująca. Zatem to jest plan, to jest jakby taki kościec, a zobaczymy, co zbudujemy dookoła tego wszystkiego.
1: Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że widujemy się regularnie i dość często, co generuje bezpieczną dla mieszkańców Jeleniej Góry sytuację, w której będziemy na bieżąco wszystkim informować. No ale już dzisiaj te daty warto zapamiętać, chyba jeśli chcemy świeczki wspólnie na torcie zdmuchnąć, to rozumiem, że 20 listopada, tak?
3: Tak, 20 listopada. Wszyscy Państwo spotkajmy się, jak się nie zmieścimy w galerii, to zrobimy to na placu ratuszowym.
1: No i oby tak liczne grono Was wówczas odwiedzało i tego licznego grona też życzę przy okazji kolejnych innych ekspozycji. No myślę, że wakacje pod wieloma względami specyficzne, ale rok szkolny też narzuca pewien rytm, w którym nie

0: Dodajemy sobie postanowień, bo to z reguły okres noworoczny, ale ja czasem mam tak, że to jest taki czas, w którym myślę sobie, że warto wprowadzić pewne zmiany i być może dla wielu mieszkańców Jeleni i okolic taką zmianą będzie częstsze odwiedzanie galerii BWA. Ta oferta to jedno, wystawy, wernisaże to oczywiście najważniejsza część działalności, ale myślę, że też warto wspomnieć o tym, że te drzwi otwarte są dla nieco młodszych, dla pewnie najmłodszych, dla młodzieży, co rzecz jasna oczywiste, ale te działania edukacyjne chyba też mają przyciągnąć tę grupę.
1: No wspaniale, że pan o tym wspomniał. Oczywiście, że tak. Mamy również bardzo rozbudowany program edukacyjny. Oczywiście staramy się o różne granty, ale one są w trybie konkursowym, więc raz zdobędziemy je, innym razem nie. I oczywiście rusza nasza historia sztuki w pigułce w każdą środę o godzinie 16:00. Prawie w każdą, bo tam na święta, na ferie nie ma. I jeżeli nieszczęśliwie wypada tuż przed wernisażem, to też jesteśmy zmuszeni przesunąć, ale generalnie są to środy, godzina 16:00, około godziny, tak od 45 minut do 60 minut wykład dotyczący danej epoki, dziedziny, artystów, twórczości, pięknie zilustrowany przeźroczami, wykładają historycy sztuki, kulturoznawcy i literaturoznawcy, bo to są pracownicy Galerii BWA, zatem zapraszamy każdego.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Na zajęcia, warsztaty i wystawy zapraszała dyrektorka galerii Luiza Laskowska. Na razie zmieniamy temat w magazynie Radia Złote Przeboje. Teraz coś dla tych, którzy wolne chwile lubią spędzać się z książką w dłoni. Niezależnie od tego, jaka pogoda za oknem, to warto sięgnąć po regionalne nowości i do tego zachęca Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Adrem.
2: Ciekawa książka.
3: Kolejny tytuł to dla tych, którzy się nie boją. Odgrzebane, odszukane przez przewodnika karkonoskiego, sudeckiego. Tym bardziej mi przyjemnie i miło będzie publikować taką publikację. To pan Norbert Włodarczyk, który zaskoczył mnie materiałem, który przesłał do nas do wydawnictwa. I książka wnosi tytuł Cosa Nostra. Cosa Nostra z XVI-wiecznych górnych Łużyc. Historia na faktach tylko dla dorosłych. Tak będzie brzmiał najprawdopodobniej tytuł. Fajna historia, wygrzebana, 2 lata pracy i szukania po bibliotekach i po dokumentach. Inspiracją był moment pisania, szukania materiałów na temat kościoła w Leśnej. Krótka notka pastora o tym, że wstrząsnął nim pożar Żytawy, który wywołała banda z Leśnej. No i ta banda z Leśnej jest właśnie bohaterem książki. Książka nie jest powieścią, książka jest cytowaniem, tłumaczeniem z kroniki właśnie zapisanej przez pastora o tym, jak ta banda grasowała, jak działała, jakie były jej czyny i dużo wydarzeń historycznych, z których wiele zostało odkrytych po latach. Opatrzone jest to szerokim komentarzem historycznym, także myślę, że ciekawostka nie tylko dla przewodników, nie tylko dla historyków, ale dla mieszkańców i dla turystów, bo myślę, że inaczej będą patrzeć na pewne budynki, budowle i miejsca, które w tej książce będą opisane, co się w nich mogło dziać. Ja może zacytuję fragment opisu, który dała redaktorka. Na kartach tej książki ożywają dawne dzieje górnych Łużyc. Oparte są na zapiskach pastora Knoblocha, który zabiera nas w zaskakującą podróż w czasie i opowiada, jak przez 30 lat Łużyczanie zmagali się z mafią. Poznacie szlachcica von Szwanica, który polecił spalić Żytawę, ponieważ jej mieszkaniec odmówił mu kwarty piwa na przyjęcie urodzinowe. Jest też o pani, nazwiska nie wymówię, która powodowana chęcią zemsty za śmierć męża podpaliła wraz z synami Gryfów Śląski. Więc są to relacje kronikarza przeplatane osobistymi spostrzeżeniami autora, a autor jest znawcą historii regionu, ponieważ od lat się nią para interesuje. Mieszka w okolicach Zamku Czocha, tutaj ma w naszym regionie rodzinę i tutaj oprowadza też turystów, także myślę, że będzie to też ciekawy komentarz i opowieść o tej bandzie, jak to nazwał, ale też mnóstwo wydarzeń historycznych z tamtych czasów. Także polecam, szczególnie, że to będzie trochę debiut. No i chyba taki nowy cykl trochę takich opracowań, bo nie powieść, nie dokument, a właśnie taka kronika odnaleziona, jakich pewnie jeszcze wiele będzie do odszukania na naszym terenie. I jeszcze jedna ciekawostka, o której chcę powiedzieć, regionalna. Jest to książka, druga część listy Grundmana, książka autorstwa pana Roberta Kudolskiego, który już pierwszą część popełnił. Ona jest na rynku, druga część będzie rozszerzeniem i kontynuacją. Są to losy dzieł sztuki na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej. Kto zna i kojarzy nazwisko Grundmana, będzie wiedział, o czym jest to pozycja. Dla osób, które nie wiedzą, powiem, że będzie to kolejny etap śledztwa, trochę w poszukiwaniu skarbów, bo to często były skarby, ale z troszkę innego, z innej perspektywy, bo z wieloma wywiadami, ze świadkami naocznymi i z pewnym takim, z taką próbą podsumowania tych wszystkich śledztw, które się odbywały w poszukiwaniu skarbów, czyli zabytków sztuki chowanych na naszym terenie. Jest to cała historia, jest wokół tej historii mnóstwo legend. Ja myślę, że pan Kudolski rozwieje wiele wątpliwości i mitów wokół tego krążących. Także mam nadzieję, że książka też wkrótce znajdzie się na naszych i na państwa półkach.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: To kilka propozycji, literackich propozycji jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem, a przed nami sporo innych ciekawych tematów. Będziemy dziś rozmawiać m.in. o edukacji w biurze wystaw artystycznych w tym sezonie. No a teraz czas na poszerzanie artystycznych horyzontów pod opieką prowadzących warsztaty w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Do poszerzania tychże horyzontów w swoje progi zaprasza oddział JCK Relax i oczywiście kilka innych, takich jak Przystań Twórcza czy Sobieszowski Muflon, bo każdy z tych oddziałów ma odrębną ofertę, ale niezależnie od tego, które miejsce wybierzemy, to z pewnością każdy znajdzie dla siebie jakąś ciekawą przestrzeń. I mowa tutaj nie tylko o najmłodszych, o dzieciach i młodzieży, choć to oczywiście jedna z najważniejszych grup docelowych, ale...
1: się przyłączyć do tej grupy, to cała grupa też jest super i jest otwarta. Natomiast niedzielna grupa to jest grupa dla początkujących i to też takie, jak już wspomniałam, prowadzę tylko zajęcia dla dorosłych, ponieważ dla dzieci w Jeleniej Górze takich zajęć jest bardzo, bardzo dużo. Więc dlatego wyszłam z tym dla dorosłych. Jeżeli chodzi o Jelenią Górę oczywiście.
0: Czyli możemy zdobywać te aktorskie i okołoaktorskie szlify. Po co? Bo padło hasło, że to praca nad sobą, co brzmi bardzo ogólnie i sugeruje, że to taka wiedza, która poza sceną teatralną, filmową czy jakąkolwiek inną może też się przydać w życiu, ale myślę, że jednak chyba taką grupą docelową, największą są ci, którzy tę przyszłość chyba może zawodowo, albo przynajmniej w związku z pasją wiążą z pracą czy działalnością aktora.
1: Tak, są tutaj osoby, które... że tak powiem, w młodości chciały spróbować, czy to być aktorami, czy śpiewać. Są osoby, które na przykład prowadzą biuro rachunkowe i tak dalej, i tak dalej. I to aktorstwo w codziennym życiu im się po prostu przydaje. W jaki sposób? W tym momencie są bardziej otwarci po takich zajęciach, przede wszystkim też na siebie. Znają swoje możliwości, wiedzą, nad czym bardziej mogą jeszcze popracować, nie tylko dykcyjnie, ale również w takich okolicznościach, na przykład załóżmy, idą do urzędu, chcą być spokojniejsi, czyli również panowanie nad stresem, bo również tego się uczymy, ale przy okazji być konkretnym. Co to znaczy konkretnym? Sama miałam ADHD i to niezłe i przychodzą do mnie osoby również, które mają duże ADHD i uczymy się również od siebie, jak nad tym zapanować, jak być właśnie spokojniejszym, jak nie poddawać się temu stresowi, a jeżeli już jest stres, to jak nad nim panować i go wykorzystać wręcz. Na przykład niektórzy też przychodzą, którzy mają styczność z publicznym wystąpieniem. I w tym momencie również nad tym pracujemy. Jak fajnie się, w cudzysłowie, sprzedać. Albo również jak się nagrywać, bo ktoś chce nagrywać swoje rolki, ma swoją firmę, jak to zrobić w ogóle. Więc to są aktorstwo, to jest coś takiego, co jest nam potrzebne
4: w życiu codziennym tak naprawdę. Tu jest bardzo duża świadomość tego, jak się chociażby odzywać do innych, no ale przede wszystkim ten stres. Pracujemy nad tym stresem.
0: Stresu nam dzisiaj niestety nie brakuje i ma on różne źródła, ale myślę też, że to może być wyzwanie ze względu na to, że wiele osób wychodzi z założenia, że czynność, jaką jest mówienie, jest czynnością bardzo oczywistą na pewno.

0: etapie życia, jeśli nie mówimy o maluchach i raczej nie przykłada się do tego jakiejś szczególnej wagi, no bo przecież mówić każdy potrafi, ale jednak mówić dobrze, i tu nie mówię o treści, a o samym sposobie, to wcale nie jest taka łatwa sprawa.
1: Tak, to też prawda. Często mówimy tak potocznie bardzo i przeskakujemy z tematu na temat. Wiem o tym, jak wspomniałam, mam ADHD, ale okiełznane, więc można. To mówienie, a właściwie przekazywanie informacji w pewien sposób jest bardzo ważne i tego również się uczymy, żeby dokończyć myśl, ale też iść do celu. Czyli nie tak bardzo się rozwodzić nad tym wszystkim, chyba że tego to pozwala nam, jakby sytuacja nam na to pozwala. Dlatego znowu wracam do świadomości. Świadomość, co chcę powiedzieć, do kogo chcę powiedzieć, czy mam jakieś wystąpienia publiczne, czy ja się nagrywam, czy mówię do i do jakiej liczby osób i do jakiej grupy wiekowej i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, świadomość, całe nasze życie tak naprawdę to też praca nad sobą i nad fajnym współistnieniem w tym świecie z innymi ludźmi.
0: Ale też to, o czym powiedziałem, czyli fakt, że często nie przywiązujemy do tego szczególnej wagi, generuje taką sytuację, w której no, ciężko mi znaleźć bardziej delikatny synonim, ale użyję tego słowa. Mam wrażenie, że często, jeśli chodzi o sposób mówienia, króluje byle jakość. No bo powiedzieć coś można szybko, mówić każdy może dzisiaj w internecie, też każdy może mówić. I tak patrząc i słuchając części tych treści, które są dookoła nas, mam wrażenie, że no, że właśnie, że zupełnie nie zwracamy na to uwagi, że jest pewien element, który wpływa na odbiór, czyli to, w jaki sposób mówimy, że dykcja gdzieś tam na przestrzeni lat, myślę, że też z perspektywy pracy aktorów, bo Państwo to częściej zauważacie, dostrzegacie, zwracacie na to uwagę, że to jest taki element, który no nie zawsze jest dzisiaj aktualny.
1: Powiem, niestety zgadzam się z tym, zwłaszcza wśród młodzieży. Panuje taki trend właśnie szybkości i byle jakości. Proszę się nie obrażać, ale niestety słychać to, jak młode osoby się wypowiadają. Aczkolwiek, czy one mają wzorzec gdzieś tam wśród swoich rodziców albo nauczycieli? No właśnie, nawet czasami w telewizji słyszymy, że jest ta byle jakość. Nie przywiązuje się wagi do czegoś, co jest ważne, co właśnie później pomaga nam się sprzedać tak naprawdę, bo to oczywiście najpierw wygląd jest pierwszym dla naszych oczu takim odbiorcą, ale później to jest to, co powiemy, ale przede wszystkim też jak powiemy. No i tutaj dlatego zapraszam bardzo serdecznie osoby, które jeżeli słyszą, że coś takiego mają albo chciałyby poprawić coś w swojej wymowie, i mowie również potocznej, no to tym bardziej zapraszamy. Ja przyznam, że również, zaraz jak tutaj się przeprowadziłam tylko do Jeleniej Góry, no to współpracowałam sobie z przystanią twórczą i tam właśnie też był taki projekt do pracy z młodzieżą. Pracowaliśmy właśnie nad wymową, nad zadaniami aktorskimi po to, żeby wyreżyserować, właściwie ja doreżyserowałam spektakl o twórczości Adama Mickiewicza. Wtedy zderzyłam się pierwszy raz z młodzieżą tutaj, jeleniogórską, i mieliśmy nad czym pracować, po prostu. I fajnie, jeżeli te właściwie już dzieci są przygotowane do tego, że mowa nie może być tylko i wyłącznie sobie taka potoczna. Wymawianie samogłosek niektórych, albo spółgłosek, zwłaszcza sy, szy, w dużej mierze są bardzo szeleszczące, świszczące i na to nikt nie zwraca uwagi, więc no jestem tutaj. Studia aktorstwa i głosu. Tak naprawdę dzięki otwartej papierni, dzięki Maćkowi i gośce znaleźliśmy tutaj swoje miejsce. Studio znalazło swoje miejsce właśnie tutaj w Galerii Nowy Rynek. Bardzo, bardzo, jeszcze raz podkreślam, jestem wdzięczna za to miejsce, że nie muszę już szukać tego miejsca i również tutaj Galerii Nowy Rynek, że są tak otwarci, przystępni, więc szapoba.
0: Zatem jeśli czujemy taką wewnętrzną potrzebę podszkolenia się w kwestii autoprezentacji, dykcji, walki ze stresem, czy też na polu aktorstwa, to i śpiewu. To jest ta przestrzeń, którą warto odwiedzić. Hasło Otwarta Papiernia padło już kilka razy, więc wiemy, gdzie szukać, ale na koniec przypomnijmy jeszcze, kiedy i jak się zgłosić.
1: Najlepiej podejść. Na witrynie wisi szyld Studia Aktorstwa i Głosu. Tam jest również numer telefonu. Albo można wygooglować. Na Facebooku również mamy swoją stronę Studio Aktorstwa i Głosu. Wystarczy wpisać i ona się pojawia. Albo poszukać Karolina Wojtko gdziekolwiek, ponieważ jestem aktorką, jestem wokalistką, więc nawet można wygooglować. Tam jest strona moja i Państwo po prostu znajdą.
0: Na te zajęcia do Otwartej Papierni zapraszała Karolina Wojtko. No a przed nami już za chwilę kolejna porcja aktualności związana z wrześniem jeleniogórskim. 68. jego odsłona w mieście trwa. No a przed nami m.in. festiwal Wonderland. Co ciekawego będzie działo się tym razem? O tym opowie dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Ale najpierw wędrujemy do cieplickiej przystani twórczej, która zachęca seniorów do aktywności w cieplickim ogrodzie społecznym. O szczegółach Martyna Sprawska.
2: Blisko mieszkańców.
3: Cieplicki Ogród Społeczny jest miejscem otwartym dla każdego, kto chce spędzić troszeczkę czasu na świeżym powietrzu, a nie ma własnej działki. Nie oznacza to, że trzeba tam koniecznie plewić, kosić trawę. Wystarczy tylko przyjść i być. Spotykamy się zawsze w piątki około godziny 11 bądź chwilkę po 11 i ten czas wspólnie spędzamy na świeżym powietrzu. Czy to przy pracy, czy to przy rozmowie. Zawsze coś ciekawego tam się dzieje.
0: Pogoda Państwu nie straszna, no bo jeśli chodzi o wiosnę i lato, to nie mam wątpliwości, że to atrakcyjna propozycja, ale myślę, że z każdym tygodniem pogodowo może być coraz trudniej.
3: Przy padającym deszczu rzeczywiście bywa to wyzwaniem, aczkolwiek nie dla niektórych naszych pań, które przychodzą do ogrodu, bo one deszczu się nie boją, a w zimie, kiedy jest mnóstwo śniegu, najlepsze ogniska w ogrodzie społecznym się odbywają z gorącą kiełbaską przy mrozie. Jest to coś, co trzeba przyjść, zrobić i pobyć w tej atmosferze, kiedy wszyscy rozmawiają, śmieją się, a czasami nawet figlarnie gdzieś tam śniegiem się poobrzucamy.
0: Pamiętam, że jak na początku rozmawiałem w przystani twórczej właśnie o rodzącej się inicjatywie Cieplickiego Ogrodu Społecznego, to pani apelowały o większą obecność panów, bo część prac ogrodowych jednak wymagała troszkę większej krzepy i aktywności. Czy to się zmieniło? Czy te parytety nadal są takie same?
3: Niestety nadal są takie same. W dalszym ciągu apelujemy o pomoc panów w ogrodzie społecznym. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie, wszystkie prace wykonujemy w miarę samodzielnie, przy czym cięższe prace oczywiście tutaj pracownicy przystani razem ze mną starają się wziąć na swoje barki, żeby odciążyć nasze panie seniorki, ale też dużo prac one wykonują. Natomiast nie ukrywamy, pomoc panów jest nieodzowna i w przypadku obcinania dużych gałęzi w drzewach owocowych, bądź też przy koszeniu trawy, która gdzieś tam nam czasem przerośnie, a jest dość gęsta, przydają się. Przydają się, panów pomoc jest nieodzowna.
0: Zatem Cieplicka Przystań Twórcza zaprasza. Widzimy się, mam nadzieję, już niebawem w Cieplickim Ogrodzie Społecznym.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Wspominałem chwilę temu o wrześniu jeleniogórskim, więc teraz czas na porcję aktualności związanych z tym, co będzie działo się w naszym mieście. Wczoraj sporo mówiliśmy o tych atrakcjach, które szykują się w ten najbliższy weekend od piątku do soboty, od 11 do 13 września. Warsztaty pszczelarskie Hubertus, a także sporo sportowych wydarzeń, m.in. bike maraton. Natomiast na tym oczywiście nie kończymy. To tylko jeden z wielu wrześniowych weekendów, bo w dalszej perspektywie są także wydarzenia, których organizatorem jest Jeleniogórskie Centrum Kultury. Czego więc możemy spodziewać się w tym sezonie? O tym więcej już teraz dyrektor JCK-u Jarosław Gromadzki.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: wydarzenie, na które chcemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić. To jest 24. Biennale Fotografii Polskiej. Najstarsza impreza o tym charakterze w Polsce, datująca swój początek na rok 80. W tym roku zgłosiło się 75 autorów, którzy zaprezentowali blisko 800 prac fotograficznych i część z tych prac będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, na którą serdecznie Państwa zapraszam do Muzeum Krakowskiego 11 września o godzinie 12. Odbędzie ta właśnie wystawa pokonkursowa, a także druga wystawa towarzysząca, czyli autoprofy, początki fotografii barwnej w górach, wystawa najstarszych fotografii barwnych autochromów z początku XX wieku. Spodleszu bardzo ciekawa propozycja, którą przygotował Tomasz Mielech, ściągając te fotografie z całej Polski, ze zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Fundacji Odmów i z kolekcji prywatnych. Będzie to więc wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z tymi naprawdę wyjątkowymi pracami. To nie są jedyne wystawy Biennale. Galeria pod Mazurem Jeleniem zaprasza o 14.30 na wystawę Kalkonosze Motywy w stroju Włoszczaka. To także wystawa fotograficzna, gdzie prezentowane będą prace różnych autorów poświęcone właśnie temu fragmentowi Kalkonoszy. No a do Galerii Korytarz, czyli takiej kultowej galerii fotografii Wielkiego Centrum Kultury, zapraszamy na wystawę Moniki Cichorzewskiej Światy Równoległe. Są to fotografie wulkanicznej wyspy Żłobkowej Góry wykonane w technice mokrego kolorionu, czyli też interesująca i bardzo udana propozycja. No i trzecia propozycja, o której chciałbym powiedzieć, to oczywiście festiwal Wonderland 18-20 września, Cieplice, Park Zdrojowy, Park Norweski, Pałac Szabgoczów, Plac Piastowski. To wszystkie miejsca, które już Państwo znacie i wiecie, jaka atmosfera może na tej imprezie panować, jeżeli tylko dopisze nam pogoda, o frekwencję jesteśmy spokojni. Więc Państwu są 3 dni wyjątkowych mappingów w tym roku poświęconych kulturze Azji. Na budynkach Pałacu Szabgoczów, w pawilonie Lalka i Teatrze Zdrojowym, ale także bardzo wiele instalacji świetlnych na terenie całego Parku Cieplickiego, ekran wodny na terenie Parku Norweskiego i projekcje multimedialne na tymże ekranie oraz wiele dodatkowych atrakcji, które przygotowaliśmy w tym roku, ale o których nie jest jeszcze mowa opowiadać. Chcę, abyście Państwo, przychodząc na ten festiwal, mieli ten efekt wow, czyli nagle spotykamy coś niesamowitego, tak jak w zeszłym roku Łukasz Duda wspólnie z firmą, która z nami współpracuje, przygotowała tę piękną głowę, na której gdzieś tam wizualizacje różnego rodzaju następowały, tak jak harfistka grająca przed fontannami, na których prezentowane były pokazy multimedialne i świetne. Także i w tym roku czekają Państwa nowości, na które serdecznie zapraszam, a ta, o której chciałbym powiedzieć i mogę powiedzieć, to fakt, że pokazy laserowe, również spektakularne, z wielu laserów prezentowane przez firmę, która te pokazy robi na całym świecie, w najbardziej spektakularnych i prestiżowych miejscach, będą codziennie, czyli nie trzeba będzie oczywiście planować pobytu na ten jeden wyjątkowy dzień, ale będzie można codziennie uczestniczyć w pokazach, które odbywać się będą na koniec dni koncertowych. No i dni koncertowe, program, o którym też już Państwo słyszeliście. Pierwszy dzień to oczywiście program związany z TIFOP-em, już tradycyjnie propozycja adresowana do młodzieży. W tym roku no super grupa, super grupa o nazwie Problem. Mam nadzieję, że problemu z tym koncertem nie będzie, natomiast jestem pewien, że spotka się on z dużym zainteresowaniem publiczności. Zaczynamy o 18.30 setem dzieńskim, później 19.45 koncert grupy Problem. No i o godzinie 21.00 Silent Disco. Też propozycja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku i liczymy na równie liczny udział w tym roku. 2000 słuchawek zostanie dla Państwa przygotowanych i będzie można bawić się przy muzyce 3 DJ-ów, którzy na różnych kanałach będą prezentować różną muzykę. Państwo muszą to przełączać, będą własnego ustania, własnego upodobania spędzić naprawdę upojny wieczór, nie przeszkadzając nikomu, ale pamiętajcie, będziemy w wyjątkowej ciszy, a ci, którzy sobie zobaczą ten też wyjątkowy spektakl, wygląda trochę jak pola licejskie, bo słychać muzyki, a ludzie pąsają w różnych rytmach. Też zapraszamy do obserwowania tego wyjątkowego wydarzenia. Drugi dzień to też tradycyjnie gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej i również artyści, których przedstawiać tak naprawdę chyba nikomu nie trzeba. Bo o godzinie 19 wystąpi Zalia, o godzinie 23 Piotr Nogucki, no i zakończymy 21.30 również setem DJ-skim. Natomiast niedziela to dzień rodzinny, o godzinie 18.00 to jest nowość. Zapraszamy na spektakl familijny Teatru Nowego Cyrku Kolektyw Chaos. na spektakl mianowicie się w Parku Zdrojowym. Natomiast o godzinie 19.30 zapraszamy wszystkich, którzy muszą obsadę pozyskać Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone czy Wojciech Kilar, albowiem będziemy mieli przyjemność posłuchać koncertu poświęconego najwspanialszym formom muzyki filmowej, wykonaniu najwspanialszej orkiestry symfonicznej, najwspanialszej filharmonii dolnośląskiej pod dyrekcją samego dyrektora, mistrza pana Marka Roniszewskiego. Także serdecznie Państwu zapraszam na ten koncert, będą oczywiście wizualizacje, więc dobrze też to spektakl filmowy, tak jak cały festiwal. No, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, powiem, że to możliwe wszystko będzie strefa Kilon Gastro, czyli na piątek o 16.23, w niedzielę o 12.23, w drugiej i w sobotę o 12.23. Serdecznie Państwa zapraszam, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w tych dniach w Czechicach.
2: Życie w mieście.
0: Na te wydarzenia zapraszał Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Wrzesień zapowiada nam się więc wyjątkowo aktywnie. Śledźcie stronę jcyka.pl, tam wszystkie aktualności związane zarówno z festiwalem Wonderland, festiwalem światła, jak i innymi aktywnościami JCK-u. Na pewno do tych wydarzeń też w Radiu Złote Przeboje będziemy wracać. A na koniec, bo niestety powoli do końca się zbliżamy, krótka lekcja historii i zaproszenie na niezwykły historyczny spacer, w ramach którego będziecie mogli poszukać skarbów w opactwie Krzeszów. Czym jest skarb Berlinki? Tę historię przypomni już teraz przewodnik i inicjator tychże nocnych spacerów i poszukiwań, Krzysztof Wojtas.
2: Historia, którą warto poznać.
5: Berlinka to zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej, w ramach której znajdowało się wiele różnego rodzaju starodruków, manuskryptów, historycznych książek, takich zabytkowych książek, rękopisów różnych znanych postaci, od Beethovena przez Mozarta, Schumana, Haydna, Paganiniego, nawet dokumenty związane z historią państwa polskiego, a dokładnie na przykład związane z Unią Polsko-Litewską, również wchodziły w skład Berlinki. Więc jak daleko sięga ta historia? No wydaje mi się, że czasów w pewnym sensie jeszcze średniowiecznych, dlatego że najstarsze dokumenty, które wchodziły w skład tego skarbu, no to czasy średniowiecze. Natomiast jeśli chodzi o samo ukrywanie skarbu, to historia zaczęła się, można by przejąć, z 9 na 10 kwietnia 1941 roku, bo to wtedy spadła pierwsza bomba na operę w Berlinie. No i władze III Rzeszy zorientowały się, że ten Berlin już nie jest bezpieczny i trzeba w związku z tym przeprowadzić tajną, zaraz wyjaśnię dlaczego tajną, operację przerzucania wszelkiego rodzaju dóbr kultury gdzieś w bezpieczne miejsce. I to się odbywało w aurze tajności, dlatego że władze III Rzeszy nie mogły pozwolić na to, żeby ta akcja ewakuacji kultury była powszechnie znana, dlatego że przełożyłoby się to na morale mieszkających w Berlinie i nie tylko w Berlinie, w zasadzie na terenie całej III Rzeszy, morale ludzi, którzy byli przesiągnięci propagandą, że III Rzesza wygra wojnę i że jej doskonale idzie na frontach, że zwycięstwo jest już tuż. Więc jeżeli społeczeństwo III Rzeszy dowiedziałoby się, że te skarby są ewakuowane, no to nagle by zaczęli zadawać pytania, no to może nie jesteśmy tacy bezpieczni, skoro kultura jest ewakuowana. Tak więc bombardowanie opery w Berlinie i od tego czasu zaczyna się typowanie miejsc, gdzie należy to ukryć. No i w pierwszej kolejności tutaj za sprawą między innymi słynnego konserwatora zabytków ze Śląska, z prowincji dolnośląskiej, czyli Gintera Grundmana, on miał wpływ na to, że te skarby trafiły do książa. I problem polegał na tym w książu, że ten zamek był, czy rozpoczęto jego remont, a w zasadzie przebudowę, ponieważ miał stać się częścią kwatery Hitlera. No i oczywiście trzymanie tak cennego skarbu, czyli po prostu delikatnego starego papieru, tak jak wspomniałem, manuskryptów, różnego rodzaju rękopisów, no, w takich okolicznościach, w takim klimacie, nazwijmy to, no, nie służy temu skarbowi. W związku z tym komisja, która sprawdzała, w jakich warunkach on jest przetrzymywany, wydała werdykt, że należy go stąd z kolei ewakuować i ewakuowano go do Krzeszowa. Właśnie wybrano Krzeszów, on był na uboczu. Było też małe zagrożenie, że Krzeszów zostanie zbombardowany, że ucierpi w czasie wojny. Te przypuszczenia dziś wiemy, że okazały się słuszne, bo skarb przetrwał i faktycznie ukryto go na terenie opactwa krzeszowskiego. Początkowo miało to trafić do bazyliki, ale ta sama komisja, która wcześniej była w Książu, stwierdziła, że no niestety, ale kadzidło chociażby i nieogrzewana przestrzeń bazyliki oraz stosunkowo spory ruch w tych miejscach, gdzie on jest przetrzymywany, no to nie są dobre warunki, żeby trzymać taki wyjątkowy zbiór, taki depozyt, taki skarb, więc postanowiono, że będzie on przeniesiony do kościoła świętego Józefa, czyli kościoła, który znajduje się obok bazyliki, no i tam spoczywał do nie tylko do końca II wojny światowej, ponieważ zakonnicy, wtedy benedyktyni, którzy rezydowali na terenie opactwa, po prostu pilnowali tego skarbu. Natomiast jak Dolny Śląsk stał się polski, to kilka tygodni po zakończeniu wojny do benedyktów dotarło dwóch funkcjonariuszy już służb polskich i powiedzieli, że wiemy, co tutaj macie i czego pilnujecie, więc macie teraz pilnować dalej, ale dla nas. No i faktycznie udało się ten skarb upilnować. Armia Czerwona go w żaden sposób nie przejęła, chociaż są pewnego rodzaju poszlaki, że czerwonoarmiści wiedzieli o tym skarbie. No i z jakichś powodów nie ukradli tego, nie wywieźli na wschód. Jest to tajemnica, dlaczego tego nie zrobiono, bo przecież jak wiemy, Armia Czerwona, wchodząc na tereny, w zasadzie wszystkie tereny, przez które przeszła, no grabiła te tereny. Więc jak miała do czynienia z tak wyjątkowym skarbem, jaki był w opactwie Krzeszów, no to trudno powiedzieć, dlaczego tego nie skradziono i nie wywieziono do Moskwy. Trudno powiedzieć. Natomiast potem w 1946 roku, mniej więcej rok po zakończeniu II wojny światowej, okazuje się, że przyjeżdżają do Krzeszowa polscy bibliotekarze, którzy też w takiej konspiracji wywożą ten cały skarb do Krakowa. I przez kolejne dwie bądź nawet trzy dekady ten skarb jest nadal utrzymywany w tajemnicy i to jest bezprecedensowa sytuacja, dlatego że mogłoby się wydawać, że wraz z końcem wojny wszyscy już się dowiedzą o Berlince, że ona jest w Polsce, ale nie było tak. Słusznie władze komunistyczne podjęły decyzję wtedy, że no, będą trzymać to w tajemnicy. No bo jak wszyscy wiemy, polskie zbiory kultury, zbiory muzealne zostały w trakcie wojny przez Niemców bardzo ograbione i władza komunistyczna liczyła na to, że Berlinka będzie taką kartą przetargową, czyli oddajcie nam te i te zbiory, a w zamian za to otrzymacie swoje zbiory, które ukryliście w Krzeszowie, a które my mamy w Krakowie.
0: Tę historię przypominał Krzysztof Wojtas, inicjator nocnych poszukiwań skarbu Berlinki w opactwie Krzeszów. I tym tematem też kończymy to wydanie programu Co jest grane. Za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przyboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.